Radio RMF Classic.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego. Wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do Miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że

nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa łęckich, wypił kawę i jazda. I to jest kupiec? To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. W moim własnym życiu też zaszła ogromna zmiana. Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Ha, trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Wchodzę na podwórko, oj, niedobrze. Pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra, wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Wołam tedy, stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni. I do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. Siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji je płaci. Ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy, na trzecie piętro. Wszak mam honor z panem Wokulskim, ukłonił się grzecznie. Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. Ach, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. Wirski, miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. Piękny sklep, westchnął. Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy. Otóż powiem krótko, mamy 2 rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Co się zaś tyczy, dodał po chwili nieco zmieszany, co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks-właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Panie, odezwałem się do rządcy. Czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Chodź pan, odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Radio RMF Classic. Tu Radio RMF Classic.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie

Wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę! Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwóch zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważnie, spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytoń, a w drugiej cukier. Czego to? Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. Pan Rzecki, plenipotent gospodarza, odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł: gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana. Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Niech panowie siadają, rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie czy na podłodze. Panowie dobrodzieje winni nam są za 4 miesiące, odezwał się po chwili milczenia rządca. O, znowu swoje! Wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. To przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste, luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste, marzec, maj, lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwie porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. 100 razy słyszałeś pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne! Wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie! W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić, owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas i diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland. Po reklamie.
4: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Powoli zaczyna świtać, a my wyłaniamy się trochę jak z lasu Nottingham. Robin Hood, grupa Klanat nam towarzyszy. W śniadaniu mistrzów wtorkowym mamy 29 września i na 6.30 szykujemy dla was pierwsze fakty. Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Będzie sporo o porażce Polaków ze Szwecją, ale nie tylko. Zresztą sami się państwo przekonacie.
1: Cztery alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano około północy. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin.
2: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Polska przegrała ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Solnie. Gola dla Polski strzelił w pierwszej połowie Sebastian Szymański. Selekcjoner Jan Urban dokonał licznych zmian w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną. W wyjściowym składzie nie było Roberta Lewandowskiego, natomiast po raz pierwszy znaleźli się w nim Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Szwecja, która w pierwszej kolejce pokonała Rumunię 2-1, prowadzi w tabeli, druga jest Bośnia i Hercegowina z 4 punktami. Biało-czerwoni mają 1, Rumunia 0. Władze Warszawy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
3: Mogę po pierwsze potwierdzić, że cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany.
4: Ten plan, ten harmonogram zapewnia też klubowi stworzenie takiego stadionu właśnie z zadaszeniem?
3: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
1: Tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim wiceprezydent miasta Tomasz Męcina.
0: Z faktami wracamy do was o 7:00, teraz zerkamy po raz pierwszy dziś do pogody. Chłodny dzień dobry, ale z dobrym przesłaniem na cały dzień. Będzie pogodnie, słonecznie, ładnie i ciepło. Na razie tylko 7-8 stopni w Krakowie, 8 w Rzeszowie, 9 w Katowicach, 12 w rejonie Koszalina, to obecnie najcieplejszy rejon naszego kraju. Na południu prawie bezchmurne niebo, troszeczkę chmur mamy nad morzem. Szykuje nam się temperatura na poziomie 24-25 stopni dziś. Czas na śniadanie.

272 dzień roku już, 29 września, wtorek, a w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Kuriera i Przewoźnika. To życzę samych paczek dostarczonych i kurierom, i nam tego życzę. No i jak najmniej dla nas SMS-ów od kuriera, kwadrans po wyjściu z domu. Jest pan jeszcze? Tymczasem ja już jestem, ruszamy w drogę. Śniadanie mistrzów wtorkowe przygotowuję. Będę z wami do 9.30 z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. A z nami najpiękniejsza muzyka filmowa. Mamma Mia, co to może być za dzień? 6.33, cześć.

0: Mamma Mia, już 6:36, to ważna wiadomość dla tych, którzy na 7 mają do pracy, a są tacy wśród nas. To dla wszystkich, którzy już światu powiedzieli: dzień dobry, mam trzy ważne wiadomości.
1: 3 przed 7. Trzy tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Po pierwsze, dzisiaj, no chyba jeden z moich ulubionych dni, nietypowych świąt, dzień kawy mamy. Są super fani kawy, ponoć Beethoven był jednym z nich, odliczał dokładnie 60 ziaren na jedną filiżankę. No i to się nazywa mistrzowska precyzja, prawda? Jak się okazuje, nie tylko w przypadku kawy. Smacznej kawusi zatem życzę, a my szykujemy dla was kawową niespodziankę z okazji dnia kawy właśnie. Wystarczy śledzić dzisiaj uważnie nasze media społecznościowe. Spodziewajcie się takiej małej, przyjemnej, zmysłowej niespodzianki dziś po południu. Po drugie, ważne święto inne dzisiaj, dzień głośnego czytania, coś dla fanów audiobooków. My ten dzień świętujemy, zapraszając was do kolejnego spotkania ze światem lalki, który codziennie przybliża nam Andrzej Seweryn, czytający fragmenty lalki Bolesława Prusa w RMF Classic o 13:30 i 20:30. No a jeśli przegapiliście któryś z odcinków, to można nadrobić zaległości. Lalkę w interpretacji pana Seweryna znajdziecie na rmfclassic.pl. No i jeszcze trzecia rzecz. Ponoć od dziś ma być dostępna najnowsza szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Resort zdrowia zaznacza, że szczepionkę to można łączyć podczas jednej wizyty z innymi szczepieniami. Pewnie o tym będziemy także informowali państwa w faktach, które w poranku RMF Classic co pół godziny.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.
0: To taka pieśń z miłości do kawy teraz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wcale nie tak odległy. Świat Żalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat Żalki. Już dziś po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Tu największe historie kina opowiadamy dźwiękiem. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ja po prostu bardzo lubię Crowded House, Don't Dream It's Over, dla tych, którzy właśnie teraz się budzą, dla was także wtorkowe śniadanie mistrzów przygotowuję dzisiaj. Przypominam, mówiłem, że święto kawy jest i dzień głośnego czytania. Jak te dwie rzeczy połączyć? Można zrobić sobie kawę i przeczytać jakąś książkę, gdzie pojawia się kawa. Popularna nie tak dawno w Polsce była na przykład powieść Kawaguchi Toshikawy pod tytułem Zanim wystygnie kawa. No to zanim wystygnie kawa, mamy dla was opowieść o tych, którzy też już podobnie jak my wstali.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Mijając po drodze do pracy pas nieskoszonej trawy, przy torach, przy parkingu, między jezdniami, zwróćcie uwagę na jaskrawo niebieskiego motyla. Następna okazja, żeby go zobaczyć, będzie dopiero w maju. O tej porze roku łatwo go przeoczyć. Wrześniowy poranek jest dla motyla za zimny, żeby latać. Siedzi więc z rozłożonymi skrzydłami i łapie pierwsze promienie słońca, niczym mały panel słoneczny, który musi się naładować, zanim ruszy w teren. Jeśli ten motyl jest intensywnie niebieski, z fioletowym połyskiem i cienką, białą obwódką, to będzie pewnie samiec modraszka Ikara. Mikroskopijne łuski na powierzchni jego skrzydeł tak odbijają światło, że widzimy kolor, ale wcale nie ma tam niebieskiego barwnika. To zjawisko optyczne, barwa strukturalna. Wielu mogłoby nawet pomyśleć, że oszustwo, ale to czysta fizyka. A wszystko po to, żeby przypodobać się samicy, która jest zdecydowanie skromniej ubarwiona. Dominują u niej brązy z rządkiem pomarańczowych plamek przy brzegu skrzydeł. Modraszek Ikar nie potrzebuje wiele. Jego gąsienice jedzą różne gatunki kończyny, lucerny i wielu innych roślin motylkowatych z miejskiej zieleni. Ale najbardziej fascynujące jest to, że mają sprytny układ z mrówkami. Wydzielają dla nich słodką kroplę, a mrówki w zamian trzymają przy gąsienicach wartę, zamiast je atakować. Tak wygląda zrobienie sobie z wroga przyjaciela. Motyle, które widzicie teraz, to ostatnie pokolenie tego roku, często już wyblakłe, z postrzępionymi brzegami skrzydeł. Dorosłe nie przeżyją zimy, to ich finałowy akord. Gatunek jednak przetrwa mrozy, dzięki małym gąsienicom ukrytym wśród zasychających roślin. Gdy miejską zieleń i nasze ogrody przycinamy równo przy samej ziemi, tworzymy zielone pustynie. Może i wyglądają schludnie, ale motyle nie mają tam czego szukać.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Choć bardzo bym chciał, to wpływu na pogodę niestety jeszcze nie mam takich mocy, umiejętności, ale muzycznie mogę przynajmniej nastrajać. 4 pory roku, lato, poranek chłodny, ale pogodny. Więcej o pogodzie jeszcze dzisiaj kilkukrotnie. Po faktach choćby, te fakty najbliższe o 7, co w nich się wydarzy, dowie Grzegorz Jasiński.
1: Będziemy mówić m.in. o nowych zasadach postępowania w razie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, o kolejnej porażce polskich piłkarzy ze Szwecją, o kampanii w Krakowie po pierwszej turze wyborów prezydenckich i o tym, że w Warszawie referendum w sprawie odwołania prezydenta nie będzie.
0: A fakty będą o 7.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
0: 29 września, wtorek, za chwilę będzie 7. Już są kolejne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: W ciągu najbliższych dni Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania przez polskie samoloty i śmigłowce do obiektów wlatujących w naszą przestrzeń powietrzną z kierunku Rosji.
12: Zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem, czyli identyfikację wizualną, na tak zwaną identyfikację pozytywną.
1: Ogłosił to wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Po zmianach pilotowi albo dowódcy operacyjnemu do podjęcia decyzji o strzale wystarczy odczyt radaru.
12: Nie możemy być bezczynni, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, a zagrożeń, wszystko na to wskazuje, będzie tylko więcej.
1: Co najmniej 4 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
6: Poranne fakty RMF Classic.
1: Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy. Nie będzie więc referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin na złożenie podpisów u komisarza wyborczego. Dlaczego zbiórka się nie udała?
13: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
14: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszyscy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
13: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót do wczoraj oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
1: Informował dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. W Krakowie referendum się odbyło, prezydenta odwołano i oto jesteśmy już po pierwszej turze wyborów nowego. W drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Walka o głosy trwa, zostało 11 dni. Kandydaci stawiają na rozmowy.
15: Rozmowy z mieszkańcami, które miały przekonać do oddania głosu 11 października.
16: Nie wiemy oczywiście, która z tych osób, które z którymi przed chwilą rozmawiałem, jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ja rozmawiam z wszystkimi. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
15: Mówił Łukasz Gibała. Otwartość do rozmowy z elektoratem przeciwników wyborczych z pierwszej tury zadeklarowała także Monika Piątkowska.
17: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobrego miasta i oczekuję tego samego od kontrkandydatów.
15: Na przekonanie wyborców do swoich racji kandydaci mają czas do 9 października. 11, druga decydująca tura wyborów.
1: Przypomina nasz reporter Paweł Konieczny. Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale baraży o Mundial. Na tym samym stadionie w Solnej biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3. Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik, w drugiej jednak drużyna zawiodła. Trener kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy. Zapewnia, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
18: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
1: Kadrowicze w nocy wrócili do kraju. W piątek kolejny mecz Ligi Narodów na Stadionie Narodowym zagramy z Rumunią.
0: No a kolejna potyczka z faktami. Już za niecałe pół godziny o 7.30 wraca do nas Grzegorz Jasiński. Bardzo ładny dzień przed nami jesienny się zapowiada. Zapowiada się po południu nawet temperatura od 20 do 24, 25 stopni. No trzeba się tylko z tego cieszyć. Do tego w centrum i na południu kraju mnóstwo słońca. Teraz 7-8 stopni w Krakowie, 9 w Katowicach, 10 w Poznaniu, 12 w Koszalinie. Na południu Polski w centrum niebo błękitne, piękne. Trochę chmur na zachodzie i na północy. 7:03 na śniadanie mistrzów. Serdecznie Państwa zapraszam do stołu. Proszę, proszę siadać, drzwi zamykać, rozgościć się. Nie, nie, niech drzwi zostaną otwarte, bo może ktoś jeszcze do nas dołączy. Do 9:30 zapraszam w RMF Classic na wspólne spotkanie i śniadanie. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
19: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: A co nas dzisiaj czeka? Pójdziemy na lekcję do poznańskiego zoo, zajrzymy do studenckiej kawalerki w Warszawie i do książki Mężczyźni Osieckiej. Świętować będziemy także dzień kawy. Jaką kawą zaczynacie dzień? Jeśli zaczynacie, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Można mi się pochwalić. A urodziny dzisiaj mają, nie zapomniałem, osoby, które mogą zmieniać świat. Między innymi były prezydent i noblista Lech Wałęsa, a także jedna z najlepszych polskich kolarek Katarzyna Niewiadoma. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
19: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
0: A imieniny dziś obchodzą Michał i Michalina. I dla wszystkich, którzy mają dzisiaj jakikolwiek powód do świętowania, taka podróż muzyczna. Bardzo lubię. Englishman in New York i pan Sting. Na dzień dobry od nas. No i kawy w tym utworze także trochę jest.

0: Okolica Grzegorza Markowskiego, 07 zgłasza się do nas z opowieścią kolejną o 7.10 Maciej Korkuć. Dziś papieski uniwersalizm.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że we wrześniu 1190 roku godność kardynalską otrzymał Lotario Hrabia de Segni. To jeden z najwybitniejszych hierarchów kościoła w swoich czasach. Nieprzypadkowo to on 8 lat później zasiadł na tronie papieskim jako Innocenty III. Doskonale wykształcony na uniwersytetach w Bolonii i Paryżu, stał się najwybitniejszym głosicielem uniwersalizmu papieskiego. Miał wizję zjednoczonej wokół autorytetu papieża całej chrześcijańskiej Europy. Chciał, aby w ręku papieża była władza duchowa, której prymat zostanie powszechnie uznany przez świeckich władców całego kontynentu. Opisywał to tak. Bóg, stwórca świata, umieścił na niebie dwie gwiazdy dla oświetlenia go. Słońce za dnia i księżyc w nocy. Podobnie na firmamencie Kościoła Powszechnego umieścił dwa najwyższe autorytety. Papiestwo, które włada nad duszami, i monarchię, która włada nad ciałami, ale pierwsza jest wyższa niż druga. Jak księżyc otrzymuje swe światło od słońca, podobnie władza cesarska otrzymuje cały swój splendor i prestiż od władzy papieskiej. To nie były tylko słowa. Papież aktywnie potrafił włączyć się w uporządkowanie spraw Italii, między innymi skutecznie przepędzając stamtąd niemieckich cesarskich urzędników i książąt znienawidzonych przez ludność. Prostym nakazem wymusił też rozejm w wojnie między królem Francji a władcą Anglii. Jego prestiż uznawali także inni monarchowie. Szczytem potęgi papieża Innocentego III było zwołanie IV Soboru Laterańskiego w 1215 roku, który zgromadził reprezentantów rzeczywiście całej chrześcijańskiej Europy. Niestety, rychła śmierć przerwała jego pracę nad budową nowego chrześcijańskiego porządku na kontynencie. No na to już nic poradzić nie mógł.

0: Miss Bowers, Vitamin String Quartet i dźwięki z Bridgertonu w temat Wildest Dreams. 19 minut po godzinie 7. Sny zamieniamy na realność wtorku, a ten wtorek w Krakowie to wtorek z samochodem, który ponoć jeździ już po mieście i sprawdza, czy zapłaciliśmy za parkowanie. Gdzie go można spotkać w tym tygodniu i o co tak naprawdę chodzi, to sprawdziłem.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Naszpikowany kamerami samochód pilotażowo sprawdza, czy płacimy w mieście w strefie za parkowanie. To jest kolejny etap testów elektronicznej kontroli w obszarze płatnego parkowania. Szczegóły na ten temat zbiera Przemek Błaszczyk.
2: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania. B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Na razie oczywiście to tylko testy, bo zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych i do kontroli niezbędny jest nadal człowiek. Po testach urzędnicy chcą jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na to mobilne urządzenie. Elektroniczna kontrola parkowania miałaby ruszyć w Krakowie od 2027 roku.
0: A informacje na ten temat zbierał dla nas porannie w Krakowie Przemek Błaszczyk.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Marita Waleczna, 7.27, walczymy z wtorkowym porankiem. Na pewno walczą kierowcy, którzy jadą przez Śląsk. Tam sporo utrudnień mamy. O szczegółach za chwilę Grzegorz Jasiński nam opowie.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
9: $4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: 7.30. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Uwaga kierowcy, trudny drogowy poranek w Śląskiem. Tamtejsza policja już zanotowała 15 kolizji. Utrudniony jest m.in. przejazd katowickim odcinkiem autostrady A4. Przy zjeździe w kierunku AWF zderzyły się dwa samochody. Jeden pas ruchu jest zablokowany i to powoduje korek na autostradzie A4 na pasach w stronę Wrocławia. W Katowicach trzy samochody zderzyły się na drodze łączącej trasę numer 86 i 81. Kolejne problemy to Kobiór i Krajowa Jedynka. Tam auto wjechało do rowu i jeden pas w stronę Katowic jest zablokowany. I jeszcze droga 94 w Dąbrowie Górniczej. Na jednym ze skrzyżowań do kolizji doszło na pasach do Olkusza.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Policja w Warszawie zatrzymała małżeństwo, które zajmowało się sprzedażą narkotyków.
3: Warszawscy kryminalni od dłuższego czasu mieli informację, że małżeństwo zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą narkotyków. Kilka dni temu policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym jechali 36-latka i 37-latek. Pod fotelem kierowcy znaleźli paczkę z amfetaminą. Następnie pojechali do ich mieszkania. Tam znaleźli m.in. kokainę, mefedron i marihuanę. W sumie odkryli prawie 3 kg różnych narkotyków. W trakcie przeszukania para zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ich wyzywała. W pewnym momencie mężczyzna uderzył jednego z policjantów, ale natychmiast został obezwładniony. Małżeństwo próbowało też sprowokować do ataku swojego psa. Usłyszeli już zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków i znieważenia policjantów. 37-latek dodatkowo odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Informuje reporter RMF FM Jakub Rybski. W niedzielę zostanie otwarta dla użytkowników nowa kładka pieszo-rowerowa na Wiśle w Krakowie. Połączy dwa popularne rejony miasta, Kazimierz i Ludwinów. Władze miasta zapraszają mieszkańców do świętowania uruchomienia nowej przeprawy. Budowana od stycznia 2024 roku ma 130 metrów długości. Kosztowała ponad 113,5 miliona złotych.
0: Z faktami wracamy o 8. Jak deszcz na świętego Michała, zima będzie łagodna cała. No to bez deszczu raczej dziś się nam dzień zapowiada. To oznacza, że jeśli to powiedzenie ludowe pogodowe miałoby się sprawdzić, to znaczyć by mogło, że zima, jeśli dobrze konkluduje, niezbyt dla nas będzie wyrozumiała i łagodna. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem dziś do 24 stopni, teraz od 7 do 12 stopni i ładnie, i pogodnie, i dzień kawy, o którym przypominam. Piotr napisał, że u niego z rana tylko cappuccino, a u mnie z rana Marlena coś śpiewa o kawie. Your cream in my coffee. To nie tylko dla Piotra piosenka.
4: You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without you.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Jak to zwykle bywa w przeglądzie prasy w RMF Classic, od drugiej strony Gazety Wyborczej zaczynamy i od liczby 27,8%. Tylu Polaków deklaruje, że ma większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. 11% mówi nawet, że są one zdecydowanie większe. Więcej o tym przeczytacie w Wyborczej, a my zostańmy jeszcze przy raportach i statystykach, tych dzisiaj w gazetach naprawdę sporo. Polubiliśmy się narodowo z inteligencją sztuczną. Jak pisze Rzeczpospolita, już co trzeci Polak korzysta z generatywnej AI. Według najnowszego raportu Microsoft AI Economy Institute z takich narzędzi korzysta ponad 32% mieszkańców naszego kraju. To wynik porównywalny z Niemcami, niewiele gorszy od USA. Co więcej, wyprzedzamy już Włochy, Czechy, a nawet Chiny. Wygląda na to, że jesteśmy po prostu nacją, która błyskawicznie oswaja się z nowymi technologiami, no i coraz częściej prosimy sztuczną inteligencję o pomoc w pracy, nauce czy w codziennych sprawach. I jeszcze statystyka z zupełnie innej beczki, którą przytacza Puls Biznesu, który informuje, że Polacy piją coraz mniej alkoholu i należą do europejskiej czołówki pod względem ograniczania spożycia. Codzienne picie deklaruje zaledwie 0,5% badanych, a ponad 1/3 w ogóle nie sięga po alkohol. Jednocześnie rośnie grupa osób, które kieliszek wina czy drinka traktują wyłącznie okazjonalnie. I ten trend, to ważne, ma już swoje konsekwencje dla państwowej kasy. Mniejsze spożycie oznacza przecież mniejsze wpływy z akcyzy od alkoholu. Fiskus odnotował w pierwszej połowie roku wyraźnie mniejsze wpływy z podatku od wyrobów spirytusowych w porównaniu do roku ubiegłego. Podsumowując, coraz częściej i chętniej rozmawiamy z algorytmami, coraz rzadziej zaglądamy do kieliszka. Tak w skrócie wyglądają najciekawsze liczby z dzisiejszej prasy.

0: Krainę Wiecznego Szczęścia gramy, dźwięki, tak sobie myślę, że być w Krainie Wiecznego Szczęścia to straszne nudy musiałoby być. Ale już w Krainie Wiecznego Dobrobytu? Co państwo na to?
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Nie wiem, czy dobrobycie będzie, no ale będzie na pewno dobrze. Igor Skrzypek ma dla nas wieści ekonomiczne.
2: Dzień dobry. Pytanie, czy będzie dobrze z przyszłorocznym budżetem, którym zajmie się dziś rząd. Ministrowie przyjmą ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków, dochodów, a także dziury budżetowej, bo to ma być budżet z deficytem większym o kolejne 11 miliardów złotych. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
3: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
2: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Budżet będzie więc niezwykle napięty, a założenia przyjęte przez rząd są optymistyczne. No bo tak, projekt zakłada wyższą akcję, wyższą opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, chodzi m.in. o zmiany w progach podatkowych, no szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły, no bo mamy na razie projekty ustaw, częścią z nich zajmie się dziś właśnie rząd, a dla tych pomysłów potrzebne będzie zielone światło od prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki pod ustawami by się nie podpisał, to budżet trzeba będzie korygować lub deficyt będzie jeszcze większy.
0: Budżetowi na pewno pomógłby taki element jak mocna waluta.
2: Ale tutaj ministrowie nie mają na co liczyć w tej chwili. Niestety to jest też, to są też złe wiadomości dla nas wszystkich, bo euro kosztuje 4 zł 37 groszy, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5 zł i 9 groszy.
0: No były kwestie związane z budżetowymi dziurami, do dług państwa, to teraz jeszcze powiedzmy o tej dziurze w naszym portfelu, a ta nie mała.
2: Niemała i bardzo liczna, jeśli chodzi o uczestników tej dziury. Mamy niemal 2 miliony dłużników takich zalegających i ponad 40 miliardów złotych zaległości. To są najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Średni dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a eksperci zwracają uwagę, że coraz częściej do spirali zadłużania prowadzą nie kredyty na mieszkania, nie kredyty na samochody, nie takie naprawdę duże, duże kwoty, lecz płatności odroczone, opiewające na znacznie mniejsze kwoty. One też mogą do tej spirali prowadzić, jak się okazuje.
0: W tym kontekście, który właśnie teraz zaznaczyłeś, to takie powiedzenie, że lepiej małą łyżeczką ma zupełnie odmienne znaczenie. Igor Skrzypek
2: był z nami. Jak już się zadłużać, to jak kraść to miliony, prawda?
0: Dobrze, nie będziemy jednak tego państwu polecać. Nie idźcie tą drogą. Nie Igor polecamy. Skrzypek był z nami. Wielkie dzięki. Podsumowanie ekonomiczne dnia 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: I znowu muszę powiedzieć, lubię to. Zalajkować muszę, jakbyśmy powiedzieli w mediach społecznościowych, bo Daredevil Odrodzenie to jest jeden z moich ostatnio ulubionych seriali ostatnich kilku lat. A fakty, trochę też jak serial w poranku, wracają. Kolejna porcja faktów już za chwilę od Grzegorza Jasińskiego. Co w faktach?
1: W tych faktach o serię alertów RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, o trwającym wciąż przeglądzie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i jeszcze może o ociepleniu pod Tatrami.
0: O tym wszystkim Państwu opowiemy za chwilę.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się ósma. Już teraz czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. W sumie dostali 9 powiadomień z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę. W Lublinie 2 razy słychać było syreny.
10: Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren. Ten 3-minutowy modulowany, czyli alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia. Ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów. 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 12:30 w nocy.
1: Relacjonował reporter RMF FM Dominik Smaga. Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości ma wyglądać podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo między USA a europejskimi sojusznikami.
11: Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
12: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko, że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
11: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy.
1: Informuje zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Wielka Brytania tymczasem deklaruje, że chce objąć parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. To nowa inicjatywa w ramach grupy połączonych sił ekspedycyjnych koalicji 10 państw NATO Europy Północnej. To Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja i właśnie Wielka Brytania. Kluczową rolę miałyby odgrywać brytyjskie okręty podwodne.
8: Oparte na faktach.
1: To już ostatnie dni wakacji dla studentów. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni mieszkań do wynajęcia.
13: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
14: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
15: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
14: To znaczy?
15: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
14: Jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
15: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
1: Ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Słonecznie i niemal 20 stopni, tak było wczoraj w Zakopanem, dziś ma być podobnie. Trudno w to uwierzyć, bo jeszcze przed tygodniem w Tatrach trzymał mróz i sypał śnieg.
16: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w takiej pięknej pogodzie.
17: Ale widzę, że co, kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać, tak ciepło.
16: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
1: Usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Piękna jesień niemal w całej Polsce, nieprawda?
0: Prawda, prawda. A gdzie najcieplej, to sprawdźmy to teraz. Z faktami wrócimy do was o 8.30. 11-12 stopni nad morzem, tam teraz trochę chmur, trochę słońca, w centrum 9-10 stopni, w Krakowie chłodno 8 stopni, w Małopolsce, na Śląsku, na Opolszczyźnie teraz prawie bezchmurne niebo. Dziś ma być po prostu, Grzegorz Jasiński trochę o tym mówił, ładnie, pogodnie, ciepło, przyjemnie i nawet do 24 stopni na termometrze. Jutro trochę więcej chmur, ale co ważne, nadal bez deszczu. 4 po 8. Alma Mater wzywa, było o tym trochę w faktach, studentów wzywa i to tak zupełnie na serio. Ile trzeba zapłacić w stolicy za akademik, ile za kawalerkę, to sprawdzę za niecały kwadrans. Wcześniej wieści z USA. W Stanach Zjednoczonych to mam takie wrażenie, cały czas jak coś się dzieje, to ma znaczenie i ma związek z prezydentem urzędującym, prezydentem Trumpem. Lidia Krawczuk da nam znać, czy tym razem też prezydent Donald Trump będzie w menu tej opowieści na pierwszym miejscu. Opowieści ze Stanów za oceanem. Co się dzieje, to sprawdzimy za chwilę. A i obiecuję jeszcze dzisiaj lekcję w poznańskim zoo i spotkanie z Kają i jej gościem.
8: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: Od kuchni do 9.30. Sporo opowieści się tu zmieści. Tych muzycznych także. Wśród nich ta. Animalsi. House of Rising Sun. 5 po 8.

0: Terminator 2, Dzień Sądu, muzyka dość niepokojąca w śniadaniu mistrzów, a teraz niepokojące wieści z Ameryki. Donald Trump wykorzystuje pieniądze amerykańskich podatników do emisji reklam, które do złudzenia przypominają jego spoty wyborcze. Najnowsza została pokazana w weekend, między innymi w czasie transmisji meczów NFL. Na końcu reklamy pojawia się informacja paid by the US government, czyli zapłacone przez rząd Stanów Zjednoczonych. Sprawie przygląda się Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: To nie jest pierwsza reklama Donalda Trumpa finansowana z pieniędzy amerykańskich podatników. W ostatnich tygodniach Biały Dom wypuścił kilka podobnych spotów, lecz teraz sprawą zajmują się instytucje, które mają sprawdzić, czy administracja nie przekroczyła granicy między informowaniem obywateli a polityczną propagandą. Czarno-biały, 30-sekundowy spot przedstawia ponurego Trumpa idącego korytarzem. Prezydent patrzy prosto do kamery. W tle słychać jego przemówienie, w którym mówi o ostatecznej bitwie z komunistami, globalistami, deep state i mediami szerzącymi fake newsy. Na końcu pojawia się informacja zapłacone przez rząd Stanów Zjednoczonych. Zastrzeżenie mają demokraci i organizacje zajmujące się kontrolą władzy, ale krytyka pojawia się również po stronie republikańskiej. Senator tej partii John Kennedy z Luizjany tak odniósł się do tej sprawy w telewizji CBS. Nie uważam, żeby jakikolwiek urzędnik publiczny, włączając prezydenta Trumpa, Kristi Noem czy Johna Kennedy'ego, powinien wydawać publiczne pieniądze na prywatne reklamy samego siebie. Lecz Biały Dom widzi to inaczej. Biały Dom przekonuje, że nie mamy do czynienia z reklamami politycznymi, nazywa je komunikatami w interesie publicznym i przypomina, że w podobnych kampaniach występowali również poprzedni prezydenci George W. Bush, Barack Obama czy Joe Biden. Administracja podkreśla też, że Donald Trump nie startuje w listopadowych wyborach do Kongresu. Problem w tym, że przynajmniej część nowych materiałów bardzo przypomina przekaz z kampanii Trumpa. Organizacja Public Citizen złożyła skargę do Biura Kontroli Rządu oraz Biura Specjalnego Prokuratora. Jej przedstawiciele uważają, że wykorzystywanie pieniędzy podatników może naruszać przepisy zakazujące finansowania propagandy z federalnego budżetu oraz ograniczenia dotyczące wykorzystywania zasobów rządowych do działalności politycznej. Spór wybucha 5 tygodni przed wyborami do Kongresu. Biały Dom mówi, Trump nie jest kandydatem. Sam prezydent niedawno powiedział jednak swoim zwolennikom w czasie republikańskiej konwencji: głosujcie tak, jakby to moje nazwisko znajdowało się na karcie wyborczej.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Peter Gregson i zabawy z Bachem. Bach Recomposed w Śniadaniu Mistrzów.
1: Śniadanie Mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: No, niektórych na cały sezon, bo alma mater już wita. Studencka brać wraca do miast, zasiedla akademiki, mieszkania. My sprawdzamy, ile to kosztuje na przykład w stolicy. Okazuje się, że akademiki w Warszawie bardzo drogie nie są, ale sporo trzeba zapłacić już za kawalerkę albo mieszkanie. Tutaj ceny zaczynają się od 2000 zł. Im bliżej centrum, im bliżej uczelni, no tym drożej.
2: Jeżeli chodzi o mieszkania, no tu wszystko zależy od tego, czy w jakiej to będzie dzielnicy mieszkanie i czy to będzie, powiedzmy, kawalerka, w której mieszka tylko para, czy też będzie to jakieś duże mieszkanie podzielone na wiele pokoi, więc każdy może znaleźć coś dla siebie w bardzo różnych kosztach, no ale oczywiście też z tym kosztem jest związane to, jaki jest komfort mieszkania, dlatego że wiadomo, że on jest zupełnie inny w kawalerce dzielonej przez dwie osoby w porównaniu do dużego mieszkania, które jest dzielone na przykład jednocześnie przez 5 czy 7 osób, gdzie mamy jedną kuchnię i jedną czy dwie łazienki, więc ten koszt jest bardzo mocno powiązany właśnie z komfortem, ale też no, należy podkreślić, że o ile akademiki w Warszawie są dość tanie, to niestety najem jest dużo, dużo droższy niż w innych miastach.
0: Tyle ekspert serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. No i to wszystko już za chwilę rok akademicki, bo przecież październik tuż, tuż. Tymczasem rok szkolny trwa w najlepsze już prawie od miesiąca, a na lekcje zamiast do szkolnego budynku można w Poznaniu pójść do ZOO. Tam obok głównego wejścia działa już pawilon dydaktyczny i to jest pierwsze tego typu miejsce w historii tego ogrodu.
3: To są zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak Centrum Edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
0: No, czyli teraz mają i zapraszają, a zapraszał dyrektor ZOO w Poznaniu, Piotr Przyłucki.
1: Śniadanie Mistrzów. Super przygoda.

0: Joe Hisaishi, księżniczka Mononoke, 8:27, Grzegorza Jasińskiego za chwilę w faktach duże sprawy zajmować będą, no bo duży jest przyszłoroczny budżet, rząd się dzisiaj nim zajmie, no i duża sprawa związana z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Służbą Celno-Skarbową z Dolnego Śląska. Też nam się zapowiada do faktów.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Padaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy. Audi Q5.

0: 8.30, pora faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Maje dzisiaj dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem. Minister finansów w rozmowie z Bloombergiem deklaruje, że Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami. Nie widzę miejsca na żadne prezenty, dodaje Andrzej Domański.
2: Odsłaniamy fakty.
1: 134 tysiące papierosów oraz 4 tysiące litrów płynu do tych urządzeń przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz służby celno-skarbowe z Dolnego Śląska. Zatrzymano 3 osoby, to 2 Nepalczycy i 1 obywatel Chin. Zatrzymano ich w pomieszczeniach magazynowych jednej z firm na terenie Wrocławia. Tam mundurowi natrafili na wybory wyroby akcyzowe bez polskich znaków. Towar pochodził z Chin. Obliczono, że jeśli trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT 25 milionów złotych. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowym pierwszego seta Polak przegrał.
3: 10-8 w tiebreaku, miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
1: Dziś w finale Hurkacz o 13 zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majchrzak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w 3 setach. 9 zawodnik rankingu ATP w kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
4: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację.
1: Opowiadał Majchrzak, który akurat na tym gapiostwie rankingowej 9 stracił.
0: Wracamy do Was z kolejną porcją faktów już za niecałe pół godziny o 9. Teraz zerkam do pogody. Przedostatni dzień września bardzo się nam przyjemnie zapowiada. Na razie jeszcze dość chłodno, bo tak jest i na południu, i na północy kraju. Tam na północy trochę cieplej, bo 13 stopni, ale na południu 7, 8, 9 stopni. Mimo wszystko temperatura powoli rośnie i po południu będziemy mieli średnio 22 stopnie i to jest bardzo dobra temperatura, bo przypominam, w kalendarzu przecież jesień. Do tego sporo przejaśnień. Spotkanie z dziadkiem do orzechów teraz, potem bardzo przyjemny temat z lekcji chemii, a potem opowieść Anny Podsadeckiej.

0: z lekcji chemii dźwięki.
1: A teraz słowa będą płynęły i propozycja dla miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. Chociaż pewnie nie tylko dla nich. Jakiś czas temu ukazała się książka Joanny Podsadeckiej zatytułowana Mężczyźni Osieckiej. I to jest nie tylko opowieść o pisarce, poetce, reżyserce teatralnej, autorce niezliczonej liczby tekstów, piosenek, ale także o ważnych dla niej osobach i o klimacie tamtej epoki. A mężczyźni, którzy pojawiali się w życiu Osieckiej, jak wynika właśnie z książki, byli dla niej fascynujący. Fascynacją, wyzwaniem, źródłem nieustannego napięcia. O tym zresztą Jasia Podsadecka opowiadała w spotkaniu z Kasią Chnat.
2: Chciałam stworzyć trzy plany w tej książce i mam nadzieję, że mi się to udało. Na pierwszym planie jest Agnieszka Osiecka. Jej dojrzewanie, jej głody, jej niepokoje, jej ucieczkowość, taka niedefiniowalność, nienasycenie. I myślę, że dla wielu czytelników to może być szalenie inspirujące. Za czym tak biegła? Przed czym uciekała, kiedy się czuła spełniona. Drugi plan to są właśnie jej relacje, jej miłości, jej przyjaźnie, jej fascynacje, bo tak jak mówiłam, wydaje mi się, że nasze wybory sporo o nas mówią, a w przypadku Agnieszki Osieckiej one bywały bardzo nieoczywiste. Ona nie miała jednego typu mężczyzny, bo fascynowała się i starszymi mężczyznami, którzy bywali mistrzami, takimi jak Jerzy Giedroycz czy Jeremi Przybora, ale zakochiwała się również w młodszych mężczyznach, w takim typie studenta z rozgrzebanym doktoratem, w wysokim mężczyźnie w okularach, dosyć nieśmiałym, ale bywała też z rówieśnikami i z takimi bardzo odpowiedzialnymi mężczyznami. Zresztą z Danielem Pasentem ma swoją jedyną córkę, Agatę. Natomiast trzeci plan w tej książce to jest opowieść o czasach, w których była Agnieszka Osiecka, bo to dla mnie jest szalenie interesujące, że ona, jej osoba łączyła środowiska, które były z kompletnie różnych bajek, bo Agnieszka Osiecka była osobą ważną zarówno dla warszawskiego STS-u, jak i dla krakowskiej piwnicy pod Baranami, dla gdańskiego teatrzyku Bimbo, jak i dla paryskiej kultury.
1: Joanna Podsadecka wymienia te przestrzenie, w których ważna była Agnieszka Osiecka, zamknięte jej opowieści w książce, o niej opowieści w książce Mężczyźni Osieckiej i w jednym z odcinków podcastu Od Słowa do Słowa, czyli podcastu Kasi Chnat, znajdziecie ten podcast na RMF Classic.pl. A ja przypomnę, 9 października będziemy obchodzić 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej.
3: Śniadanie mistrzów. Rozmowy w korku.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: dochody Comax.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Po reklamie.

0: Orsini, fragment z Wilhelma Tella, to za nami w Śniadaniu Mistrzów. Muzyka nam towarzyszyła, teraz towarzyszyć nam będzie opowieść pana profesora, który przygląda się w cyklu Technika dla laika historii motoryzacji, jej pionierom.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Spotykając się z Państwem w ramach moich malutkich referacików na temat pionierów motoryzacji, dziś chciałem wymienić nazwę, która każdemu miłośnikowi motoryzacji jest znana. Mianowicie nazwa jest diesel. Wszyscy wiemy, co to jest diesel, ale kto to był diesel, no to może warto dowiedzieć się. Rudolf Christian Karl Diesel był człowiekiem, który 28 lutego 1892 roku uzyskał patent na silnik wysokoprężny, czyli to, co obecnie nazywamy silnikami diesla. Karl Diesel był Niemcem, tam przede wszystkim się urodził i żył, ale wędrując troszkę po Europie, zawędrował do Paryża i tam pracował w wytwórni sztucznego lodu. Ten sztuczny lód uzyskiwano właśnie za pomocą bardzo wysokich ciśnień, no i wobec tego właśnie pomysł na to, że ogromne ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego może spowodować samozapłon, a potem może napędzać ten silnik. Było to jego odkrycie. Początkowo silniki diesla były wyłącznie duże. Były produkowane wyłącznie do statków, do okrętów. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że mogłyby być do samochodu. Natomiast w 1892 roku wymyślił i rozpracował mały silnik do samochodu, w szczególności przede wszystkim samochodów ciężarowych. No i właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karl Diesel również pracował na użytek militaryzmu niemieckiego. Przed I wojną światową Niemcy zbroili się. Wobec tego Brytyjczycy w szczególności bardzo źle patrzyli na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego niemieckiego, który miał mieć zastosowania wojskowe. No i wobec tego Diesel był jak gdyby na czarnej liście. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wywiad brytyjski pomógł mu w tym, czy nie, ale w nocy z 29 na 30 września 1913 roku, a więc przed rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, Diesel wypadł ze statku, którym płynął właśnie z Anglii do Niemiec. Czy rzeczywiście sam wypadł z tego statku, czy temu pomogli w tym, nie wiadomo. Zwłoki zostały odnalezione przez rybaków, ale pozostawione w morzu. Wobec tego Diesel nawet nie ma swojego grobu.

0: Hollywood and the Stars na 2 minuty przed 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego w śniadaniu mistrzów RMF Classic. A w tych faktach, Grzegorzu?
1: Będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska 2050 poprze w wyborach w Krakowie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL. Będzie propozycja zaostrzonych standardów cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne, i refleksje na koniec studenckich wakacji.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Majdan, dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Po reklamie.
0: 9:00, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Paweł Ślis, poseł Polski 2050. Tomasz Talikowski pytał, czy ta partia jest gotowa do wsparcia Piątkowskiej.
11: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
12: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
11: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
12: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
11: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
12: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
13: ale pan jest politykiem.
12: Pozwoli.
13: Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z 2 podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
12: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
13: Czyli może Łukasz Gibała.
12: Może Łukasz Gibała.
11: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
1: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe, zaostrzone standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. To reakcja na kolejne wycieki danych pacjentów, m.in. z Centrum NLMED i z oprogramowania Medyk.
14: Naszym celem jest takie wzmocnienie standardów. Bardzo chcielibyśmy, żeby wszystkie firmy, które działają w obszarze zdrowia, podchodziły do tego cyberbezpieczeństwa w jeszcze taki może bardziej ustandaryzowany sposób. Są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane.
15: A co teraz mają zrobić pacjenci zaniepokojeni po tych ostatnich atakach? Czekać? Zastrzec PESEL?
14: Ja po prostu w pierwszej kolejności absolutnie zastrzegłam PESEL. To jest bardzo prosta procedura. Dzisiaj dzięki cyfrowym narzędziom, takim jak mObywatel, naprawdę to jest chwila i można to zrobić.
1: Z Katarzyną Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Poznaj fakty.
1: Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu, jak ustalił dziennikarz RMF FM, za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
4: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
1: Zapowiada nasz reporter Tomasz Skory. W tym tygodniu na kampusy uczelni wracają studenci, dlatego pytamy, czy są gotowi?
16: Ja w akademiku mieszkam, to już jest wielkie przeprowadzanie się. Wszędzie dużo studentów i pracę w ROM. Dużo jest wymiany meblami.
17: Rozmawiałem niedawno z osobami, które we wrześniu zaczynały szkołę wtedy, co prawda. No to co, podręczniki, zeszyty?
16: Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
17: Jesteś gotowa na nowy rok?
18: Jeszcze ten jeden zeszyt muszę kupić.
17: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
18: Moim zdaniem można.
19: Zależy za czym.
16: Za sesją już nie tęsknimy.
18: Nie, ale za ludźmi na pewno.
1: Ze studentkami z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
0: A ja zapraszam na kolejne fakty, te w RMF Classic o 10. Chmur mamy trochę nad morzem, na Mazurach, słońce i chmury na zachodzie naszego kraju, a od Mazowsza na południe kraju, gdy spojrzymy na mapę, piękne połacie błękitu, błękitnego nieba. Od 11 do 14 stopni teraz, 14 głównie na północy nad morzem, a 11 głównie na południu. Dzisiaj maksymalnie zapowiadają się nam 24 stopnie, najcieplej ponownie ma być na krańcach zachodnich. 4 po 9. Dziś dzień kawy, a za miesiąc niecały już dzień muzyki filmowej. Mnóstwo niespodzianek dla Was szykujemy, to zdradzić mogę już teraz. Niektóre karty już odsłoniliśmy, zresztą zerknijcie na stronę rmfclassic.pl, tam już teraz więcej szczegółów. Będzie z nami Kaja w poranku. Zerknę też do jej rozmowy z Mietkiem Szcześniakiem. No a towarzyszy nam cały czas i na podorędziu jest najpiękniejsza muzyka filmowa.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Ale na początek klasyka. Peer Gynt we fragmencie.

0: Edward Grieg i Per Gynt we fragmencie 9 minut po 9. Rozkręca się nam, mam nadzieję, dobrze wtorkowe spotkanie. Koniec września, a nowe jest cały czas dziełem Kai, która zaprasza w swoim podcaście bardzo nietuzinkowych gości, znane osobistości, ludzi kultury, artystów. Ostatnio odwiedził ją Mietek Szcześniak.
1: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki. Wiesz, i po prostu, że ja przygotowuję drogę. Taki Jan Chrzciciel jestem, no dajmy na to, nie? Jeżeli chodzi o te sprawy jakieś tam biblijne, duchowe czy jakieś. Że po prostu, że proszę bardzo, przygotowuję wam drogę, róbcie dalej, jeżeli chcecie to pociągnąć w jakąkolwiek ze stron. Ale ci, którzy się na to załapują, po prostu dają mi tę największą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli swoją uważność. Czuję, że zamieszkają w ich wyobraźni, że oni coś na ten temat przeżyli, przemyśleli i że ten wniosek będzie im towarzyszył w życiu. Czyli budujesz publiczność.
0: Cała rozmowa Kai z Mietkiem Szcześniakiem na YouTubie, na RMF Classic. Kolejny odcinek w sobotę o 10 na YouTube, a u nas o 11 na antenie zapraszamy. Ja do Kai jeszcze wrócę, bo mam dla was zaproszenie do ważnej muzycznej zabawy związanej nieodłącznie z Dniem Muzyki Filmowej, który 27 października.
2: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.

0: Ian Tiersen i dźwięki Zamelli brzmią pięknie wtorkowo. Mam nadzieję, że to muzyka, która dobrze nastraja was na cały dzień. Właśnie przecież po to ją także gram. A ja mam dobre, bardzo dobre nawet wieści.
1: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zrobiłyście, zapiszcie w kalendarzach już za niecały miesiąc. 27 października świętujemy Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji ruszyła właśnie druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku mamy dla was aż 3 nagrody i to niebagatelne. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury w tym roku jest jedyna, niepowtarzalna, miała powrócić i powraca, Kaja. Rok temu nasz konkurs zwyciężył Max, który wykonał cover I'm Just Ken, no to kultowa piosenka z filmu Barbie. Swoją nagrodę wykorzystał na podróż marzeń niebagatelną do Hollywood.
2: Najpierw wylądowaliśmy w Kalifornii, w LA i stamtąd się rozdzieliliśmy. Część ekipy poleciała na Florydę i później wróciła do LA przez Nowy Jork, a część ekipy poleciała na... Ja byłem też w tej części, że polecieliśmy na Hawaje. Spotkaliśmy się z powrotem w LA, tam wynajęliśmy auta, pojechaliśmy do San Francisco i też taką bardzo uroczą trasą, chyba Highway Number One. Wydaje mi się, że w fragmencie tej trasy nawet zespół America nagrał piosenkę Ventura Highway. W każdym razie sama podróż w ogóle z LA do San Francisco była bardzo spektakularna. Myślę, że te widoki można określić mianem spektakularnych. No a San Francisco też bardzo piękne i w takich punktach informacji turystycznej nawet była, tak nawiązując do filmów, była książka, w której właśnie mogliśmy śledzić wszystkie lokacje, które kręcono w San Francisco.
3: Świetne.
2: Tak, tak. Niestety akurat nie wziąłem na pamiątkę, ale może to jest właśnie powód, żeby tam kiedyś wrócić.
0: Z Maxem Piotrek Sadowski rozmawiał, a wy również możecie być jak Max, wygrać voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi, ale szczegóły i didaskalia znajdziecie już dotyczące naszego konkursu Twój Filmowy Cover i oznaczeń na rmfclassic.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na zgłoszenia, to ważne, czekamy do 18 października. No i czekamy na wasz głos, wasze instrumenty.
1: Twoja wersja, twój głos, twój filmowy cover w RMF Classic.
0: To skoro pojawił się I'm Just Ken w opowieści, to niech pojawi się również w dźwiękach. Na scenę wchodzi Ryan Gosling.

0: reklamy.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Pięknie grają, prawda? Tak jest, że tylko u nas na RMF Classic. Symfonia G-moll od pana Mozarta we fragmencie nam towarzyszy, a w warszawskim studio już Ula Urzędowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O efekt lalki chciałem zapytać. Czy ty czekasz ciągle na kolejne lalkowe odsłony? Jutro premiera filmu. Ponoć zasoby Polony mówią, że 4 miliony pozycji liczą te zasoby, że czekasz ciągle na kolejne lalkowe odsłony. Jutro premiera filmu. Ponoć zasoby Polony mówią, że 4 miliony pozycji liczą te zasoby, że lalka w

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Gazety Kulturalne RMF Classic.
1: Piękne okoliczności Mazur i sztuka, czyli Mazury Art Festival. Wydarzenie już trwa i rozgrywa się między Starymi Sadami a Mikołajkami. Tu spotykają się artyści i miłośnicy sztuki. Mazury Art Festival to wystawy, rozmowy z mistrzami, wspólne tworzenie i muzyka. To wszystko w przepięknym krajobrazie, który inspiruje. Sercem festiwalu jest 12 plener malarsko-rzeźbiarski Stare Sady pod Jabłoniami. Przez 15 jesiennych dni tworzyć tu będzie 23 artystów. A co w programie? Między innymi malowanie przy herbatce z różą, warsztaty malarskie prowadzone przez Paulinę Leszczyńską. W programie także wystawa prac artystki, warsztaty prowadzone przez artystkę Annę Szpil-Zagórską. Oprócz warsztatów także rozmowy, na przykład fantazy w malarstwie, Dariusz Kaleta, baśniowy świat rycerzy, nimf, smoków, księżniczek, potworów i wojowników zostanie tutaj malowniczo opisany. Jesień, Mazury, spotkanie Mazury Art Festival do 17 października. Poznajcie Kmicica w odsłonie musicalowej. Kmicic, premierowy autorski musical inspirowany arcydziełem Henryka Sienkiewicza. Pełna emocji opowieść o Andrzeju Kmicicu, człowieku rozdartym między miłością, honorem i własnymi błędami. Człowieku, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie i odzyskać utracone zaufanie. Kmicic będzie miał swoją premierę 28 listopada. Autorską muzykę skomponował kompozytor i producent muzyczny Mikołaj Blajda. Scenariusz przygotował Rafał Dziwisz. Reżyseria Bartosz Buława.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: To Don Davis prowadził nas ścieżką dźwiękową, a prowadziła ona prosto do Parku Jurajskiego. Park Jurajski Trójka, muzyka z filmu za 3 minuty 10 i to jest RMF Classic. O 10 najważniejsze fakty. Fakty przygotowuje Grzegorz Jasiński. Będą wieści z kraju i ze świata, ale na finał wybierzemy się nad morze.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
8: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
0: To jest RMF Classic, minęła 10, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
15: Za kilka minut rusza posiedzenie Rady Ministrów. Pierwszym jego punktem jest przyszłoroczny budżet. Drugim projekt nowej ustawy o podatku dochodowym, który zawiera zmiany stawek PIT i wprowadza nowy próg. Ustawa ma zmienić dzisiejsze dwie stawki podatku PIT, 12 i 32%, na 3 stawki. Za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie mielibyśmy płacić 12% podatku. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy rocznie zapłacimy 24%. A za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy będziemy musieli oddawać fiskusowi 32%. Generalnie ta zmiana jest prezentem dla lepiej zarabiających. Oni zaoszczędzą nawet 3600 zł rocznie. Dla słabiej zarabiających zysk będzie żaden. Minimalnie stracą ci najbogatsi. Wejście w życie tych przepisów zależy oczywiście od akceptacji Sejmu i podpisu prezydenta.
13: Najważniejsze są fakty.
15: Jest reakcja na informację RMF FM o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii. W faktach mówiliśmy o sygnale w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
16: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
15: Nasz reporter interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii.
17: Jest jednoznaczna informacja dla rodziców wcześniaków. Mogą być obok dzieci w szpitalach, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy na przykład na oddziale trwa reanimacja. To potwierdza mi konsultant krajowy, profesor Tomasz Czapa i deklaruje, że przypomni tę regułę w szpitalach w całej Polsce.
18: Rodzice jak najbardziej na oddziałach neonatologicznych mają absolutnie prawo domagać się tego, żeby tam przebywać. Na spotkaniach dla personelu jest to na liście zagadnień do załatwienia i na pewno się tym zajmiemy.
17: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych OIOM-ach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii.
15: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Mazurskiej w Elblągu w jednym z pokoi doszło do wybuchu.
1: Według moich nieoficjalnych informacji w szafce należącej do 15-latka doszło do wybuchu nieznanej substancji. Uszkodzona została jedna ze ścian. W pomieszczeniu na szczęście nie było nikogo. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Wezwana została też specjalistyczna grupa minersko-pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, aby zbadać, co dokładnie eksplodowało w szafce nastolatka i czy dalej istnieje zagrożenie wybuchem.
15: Relacjonował nasz reporter Piotr Bułakowski. Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Ostatnie dni września nad morzem zapowiadają się ciepło i słonecznie. Turyści chętnie z takiej pogody korzystają. Jak mówią, można się jeszcze poopalać i zaczerpnąć czystego powietrza.
7: Piękna pogoda, cieplutko, fajnie, kto by pomyślał.
14: Podoba się pani nad morzem?
19: Bardzo. Teraz to mieszkamy na Dolnym Śląsku.
7: Wczoraj po południu leżaczki wzięłyśmy sobie na plaży, tak z 2 godzinki poczylowałyśmy. Tak? Jesteśmy właśnie po śniadanku, brzuszki pełne, idziemy na molo teraz sobie poodpoczywać troszkę. A później plaża na pewno będzie, jakiś obiadek i dzień zleci.
15: Usłyszała od chillujących w Międzyzdrojach nasza reporterka Anna Pałamar.
0: A teraz sprawdzimy, jaki dzień zleci przy następującej pogodzie. To wtorek i dosyć pogodny, nawet bardzo. Zachmurzenie małe, jedynie na wschodzie i północy kraju umiarkowane i miejscami większe. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum i 24 maksymalnie na zachodzie. 9:54. Zapraszam, ruszamy ścieżką dźwiękową RMF Classic w kierunku Warszawy końca XIX wieku. Świat z lalki już niebawem otworzy komnaty i salony. A teraz Barcarola Jakuba Offenbacha, Sinfonietta Bydgoska i Maciej Niesiołowski.

Quincy Jones i muzyka z filmu Włoska Robota, 11 minut po 10. Dzień dobry, tu wtorek, a we wtorek, tak jak i w każdy inny dzień tygodnia, RMF Classic się poleca. Ale dziś mamy kilka ciekawych świąt w kalendarzu. Dzień kawy, ogólnopolski dzień głośnego czytania, światowy dzień serca, więc wszystko idealnie pasuje. Co powiecie na Towarzystwo Cudownych Bohaterek i Bohaterów Filmowych i Serialowych do kawki, a także kawkę z Baronem Krzeszowskim, co niedługo się okaże w konkursowej sprawie. I do ucha, i do serducha popłynie najpiękniejsza muzyka filmowa, to jak zawsze. Dzień głośnego czytania też będzie. To będzie głośne czytanie lalki Bolesława Prusa o 13.30 przez Andrzeja Seweryna. Zapraszam do RMF Classic. Zaczynamy od Zbigniewa Wodeckiego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał pan, czego sobie życzę.
7: Życz

0: www.pocztowy.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Za 29 minut 11. Świat jak z lalki, a w kalendarzu tym współczesnym dzień kawy. Proponuję. Za 29 minut 11. Świat jak z lalki, a w kalendarzu tym współczesnym.

0: Ciekawszej odpowiedzi, zdaniem redakcji, na to pytanie otrzymuje w finale o 12.30 kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z bohaterem czy bohaterką powieści. Zapraszam serdecznie. Pytanie oficjalnie zabrzmiało, a wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
5: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
13: Za kwadrans 11, a my idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Muzyka dużego i małego ekranu, piosenka z filmu Forrest Gump, będą też Piraci z Karaibów, a teraz nowość na naszej antenie to muzyka z serialu Moja Wspaniała Kariera.

Śpiewał Phil Collins, a my w muzycznym raju. Najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic za 9 minut 11. O 11 najważniejsze fakty. Fakty przygotowuje Grzegorz Jasiński w faktach m.in. korki. Gdzie są i jak na nie uważać, a także nowy rok akademicki. Nie dla wszystkich spokojny i na wolności. Szczegóły o 11.

0: reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic, minęła 11, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
9: Na początek faktów kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. W ręce funkcjonariuszy wpadło 6 osób, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w 2 prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz Wielkopolski. Agenci CBA zatrzymali je rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
10: Odsłaniamy fakty.
9: Zarząd prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 5 miliardów złotych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu. Chodzi o straty, jakie zdaniem właściciela kopalni Silesia miał przynieść interwencyjny import węgla. To decyzja premiera sprzed 4 lat związana z kryzysem energetycznym. 2 spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import. Miały im być zapewnione państwowe gwarancje finansowe, pokrycie kosztów oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. I to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce. Swoją szkodę firma wycenia teraz właśnie na ponad 5 miliardów złotych. Uwaga kierowcy, ponad 15 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Po wypadku na wysokości węzła Bielany utworzył się zator, który zaczyna się już na wysokości Łagiewnik. Jezdnia jest już odblokowana, ale rozładowanie korka chwilę potrwa. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego, rozpoczynają go już pojutrze. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko połowy więcej niż przygotowywanych miejsc. Tym, którym się udało, właśnie się trzeba się przeprowadzać.
11: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
12: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
11: Jeszcze nie byłam, jest kolejka, żeby się zameldować.
12: Pójdziemy razem?
11: Możemy pójść razem, tylko znajdę. Co czuję? Czuję stres. Ja nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
12: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
11: Bije, jest uśmiech, ale jest stres, ukończę, proszę. Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
12: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
11: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
9: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, towarzyszył jej trójmiński reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W Starym Sączu trwa jubileuszowa 30. edycja jesiennego festiwalu teatralnego. To impreza z dużym rozmachem, przyciągająca teatralnych praktyków i miłośników sceny.
13: 40 wydarzeń, aż 18 spektakli. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy jak Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski.
9: Wyliczał dyrektor artystyczny imprezy Janusz Michalik. Festiwal kończy się 18 października. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk sygnalizują dobrą formę na starcie rajdu Maroka. Załoga Energylandia Rally Team uzyskała drugi czas odcinka kwalifikacyjnego. Dla Goczała to debiut za kierownicą Forda.
7: Czujemy się świetnie, nie da się opisać uczucia, jak to auto idzie do 8 tysięcy i tylko bijesz biegi do góry, więc piękna prognoza na ten rajd.
9: Rajd Maroka potrwa do soboty. Już dziś najdłuższy odcinek specjalny o długości 636 km.
8: Polska w strefie wyżu, ciśnienie bez zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Pogodny wtorek, zachmurzenie raczej małe, nieco większe na wschodzie i na północy kraju. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum i 24 stopnie na zachodzie.
14: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
15: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz, Zbyszek Zamachowski,
16: Marian Opania,
17: Janusz Gajos,
18: Michał Żubrowski.
19: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11. Bartosz Hajdecki, muzyka z serialu Czas Honoru w RMF Classic. Honor! O! Może by o honorze przy kawce z baronem Krzeszowskim pogadać, albo o wybitym zębie w honorowym pojedynku. O wyścigach konnych, których jest fanem, a może o hazardzie, od którego jest uzależniony. O! Najlepiej o długach, które ma, a może o baronowej, od której chce się uwolnić. To byłaby naprawdę długa kawka, kawka z dolewką. Oficjalnie pytanie konkursowe na dziś brzmi następująco. Gdybyś miała okazję usiąść przy kawie z baronem Krzeszowskim, o jaką jedną sprawę z jego burzliwego życia chciałabyś zapytać? Jeżeli jesteście świeżo po serialowej lalce i po wszystkich odcinkach, to ten baron Krzeszowski prawdopodobnie miałby twarz Piotra Adamczyka, który brawurowo i naprawdę wspaniale wciela się w tę postać. Puśćcie wodze fantazji i zastanówcie się, jak mogłaby przebiegać taka kawka z baronem Krzeszowskim. Odpowiedzi wysyłajcie, wpisując je w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy konkursu Świat z lalki. Przypomnę, autorka, autor najciekawszej odpowiedzi otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów lalki. Zapraszam na naszą stronę.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

25 minut po godzinie 11. Muzyka dużego i małego ekranu w RMF Classic, klasyka też, a już niebawem za godzinę finał naszej konkursowej zabawy, czyli Świat z lalki. Tymczasem Robin Hood, Książę Złodziei wkrótce i Śniadanie u Tiffany'ego, muzyka z filmu i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Anna i Król, teraz walc Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, Filharmonicy Wiedeńscy i James Levine.

Za 29 minut 12, RMF Classic, witajcie w naszym świecie muzyczno-filmowym. To był walc Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. I wracamy do świata lalki i do Bolesława Prusa, który dobrze znał Lublin, Warszawę, Nałęczów, odwiedził Kraków, był w Tatrach. Tu nasiliła mu się agorafobia. Nigdy natomiast nie był Prus we Wrocławiu. A Wrocław zagrał Warszawę, Nałęczów, odwiedził Kraków, był w Tatrach. Tu nasiliła mu się agorafobia. Nigdy natomiast nie był Prus.

0: zwanych na Wokulskiego i Łęcką, a między nimi dwa wyrazy nie. To na górze, pod spodem kocha. Nie jest takie jakby trochę zamazane, kocha jest wyraźniejsze. W zamyśle twórców muralu zabieg ten nawiązuje do dziecięcej zabawy polegającej na odrywaniu płatków, kwiatów, na przykład stokrotki, i wyliczaniu kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Mural znajdziecie w centrum Wrocławia na placu Jana Pawła II u zbiegu z ulicą Podwale. A na naszej stronie rmfclassic.pl znajdujecie obowiązujące dziś pytanie konkursowe. Dotyczy kawki z baronem Krzeszowskim i rozmowy. No właśnie, na jaki temat? Sprawdźcie i odpowiedzcie na to pytanie.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
0: Po reklamie.
11: A to RMF Classic w samo południe i najważniejsze fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
12: Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. 11 dzieci ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Teraz uczniowie czekają na kolejny autokar, który zawiezie je z powrotem do szkoły. Stamtąd zostaną odebrane przez rodziców. Policja ustala, jak doszło do wypadku. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
13: Oparte na faktach.
12: 4,5% PKB, tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. O jakie dokładnie pieniądze chodzi?
14: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku, o niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
12: Informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Tak podkreślał w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z premierem Litwy. Rosja kontynuuje nierozważną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Ale to się jej nie udaje się wobec Ukrainy i nie uda się jej podważenie naszej jedności i determinacji we wsparciu dla Kijowa. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny, zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, podkreślał Mark Rutte. Estonia poinformowała dziś, że sierpniowy pożar w tamtejszej firmie zbrojeniowej był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Wybieracie się na tatrzańskie szlaki? Uważajcie, w wyższych partiach zalega twardy śnieg. Ostrzega Andrzej Marasek, ratownik odpowiedzialny za monitorowanie zagrożenia lawinowego.
0: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów. I tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka. Czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czekania kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Wczoraj też mieliśmy parę interwencji takich, gdzie osoby, które wybrały się wysoko w góry, nie posiadały sprzętu, były nieprzygotowane i zostały zaskoczone przez warunki.
12: Po turystów trzeba było wysyłać śmigłowiec ratunkowy.

0: Pogodny wtorek, jedynie miejscami na wschodzie i północy kraju troszeczkę większe zachmurzenie, ale cały czas umiarkowane. 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum, 24 stopnie maksymalnie na zachodzie, wiatr słaby, umiarkowany.
1: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
2: Hi, this is Pierre Mavini.
3: Witam, mówi Aga Zarian.
4: Mówi Leszek Możdżer.
5: Tu Wodek Pawlik.
6: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem klasik. Jacek Cygan.
1: RMF Classic.

0: 11 minut po 12 to rodzina Adamsów i jej muzyka. A w rodzinie RMF Classic niezmiennie na pierwszym planie najpiękniejsza muzyka filmowa i już w najbliższy piątek o 10 na kanale YouTube RMF Classic premierowy odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia, w którym wracamy do filmowych scen, w których muzyka i obraz spotkały się w tak wyjątkowy sposób, że zostały w pamięci i w emocjach widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe osobowości z różnych środowisk, nie tylko artystycznych. Najpierw z gośćmi oglądamy wspólnie wybraną scenę, a następnie rozmawiamy o tym, co wydarzyło się na ekranie, o emocjach, wrażeniach, symbolach, najlepszych momentach oraz o tym, jak wielką część siły tej sceny stanowi muzyka. Gościnią premierowego odcinka jest Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych. Z nią oglądamy kultową scenę z filmu Dirty Dancing. Posłuchajcie fragmentu.
1: No i powiedz, co ty myślisz o tej jakości tańca? Co oni tutaj robią?
2: No taki trzeci stopień kursu tanecznego.
1: No ale Patryk jest wykształconym, wykształconym tancerzem.
2: Tam w ogóle jest po szkole baletowej. Tam jest świetny, oczywiście, że tak. Wiesz, też film pokazywał to, że to ona nie miała tu tańczyć jak zawodowa tancerka.
1: Tak, jest, tak, oczywiście. Tak, to on jest zawodowym tancerzem tutaj. I on twoim zdaniem sprawdza się jako
2: bardzo
1: prowadzący tutaj?
2: Ona jest, wiesz co, pod jego opieką absolutną, wiesz. Widać, że ją ogarnia, otacza, ma całkowitą władzę nad nią. Śmiem twierdzić, że jeśli by się pomyliła, to on by dał radę, wiesz, wszystko naprawić. Mhm.
0: A to był fragment, tylko fragment rozmowy z Iwoną Pawlowicz. Całość do zobaczenia już w najbliższy piątek o 10 na kanale YouTube RMF Classic. A teraz już niebawem u nas muzyka, która niesie ten film. Film Dirty Dancing i niezapomniane sceny z tego tytułu.
3: Scena nie do zapomnienia, czyli kultowe momenty z muzyką w historii kina.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Po reklamie.

23 minuty po 12. Za chwilę finał naszej dzisiejszej zabawy wokół lalki powieści Bolesława Prusa i jej bohaterów. Na ścieżce dźwiękowej Henryk Kuźniak, czyli zagramy wabank, posłuchamy Adele, to będzie piosenka z uniwersum Jamesa Bonda, a teraz akwarium z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saensa, New Philharmonia Orchestra i Vernon Handley.

0: 12.30 to był fragment utworu Serenata Nocturna Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grała Narodowa Orkiestra Kameralna z Tuluzy. Prowadził Jan Stanienda. Nas ścieżka dźwiękowa RMF Classic doprowadziła do finału, a finał w świecie z lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie, w dniu kawy, zadaliśmy następujące pytanie. Gdybyś miał okazję usiąść przy kawie z baronem Krzyszowskim, o jedną sprawę z jego burzliwego życia zapytać, to o co? Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, pełne fantazji polotu, to jak zawsze. Jesteście naprawdę niezwykli, gdyby twórcy serialowej Lalki mieli planować drugi sezon, to myślę, że moglibyście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zostać konsultantami i pomysłodawcami różnych historii pobocznych i wyjątkowych. Także dziękuję za wszystkie odpowiedzi, wspaniałe, przeczytane z wielką ciekawością. Natomiast dzisiaj wybieramy elegancką ciekawość z nutą złośliwości, którą zaproponowała do kawki z baronem Krzeszowskim pani Anna. I napisała tak: gdybym tylko mogła udać się na kawę z baronem Krzeszowskim, z pewnością zapytałabym o ząb, który wysłał Izabeli po przegranym pojedynku z Wokulskim. A moje pytanie, napisała pani Anna, brzmiałoby mniej więcej tak: baronie, muszę zapytać, kiedy wysłał pan Izabeli swój ząb, liczył pan na jej zachwyt, czy uznał pan po prostu, że zwykłe kwiaty są dla ludzi pozbawionych wyobraźni? Pani Anno, dziękujemy, pakujemy prezenty w ramach zwycięstwa w naszej zabawie. To przypomnę, kolekcjonerskie wydanie Lalki Bolesława Prusa, a także koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. A Świat Lalki zaprasza jutro o tej samej porze.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Po reklamie.

Uwertura do Lekkiej Kawalerii. Orkiestrę Węgierskiej Opery Państwowej prowadził Janosz Sándor za 11 minut 13. W konkursowym świecie z lalki wszystko już zostało powiedziane. Na 13.30 zapraszam na słuchanie kolejnego fragmentu powieści Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn, a teraz rzut oka i ucha na listę przebojów muzyki filmowej. Jeśli chodzi o czołówkę, to wygląda sytuacja następująco. Ennio Morricone na miejscu pierwszym, Hans Zimmer miejsce drugie i trzecie. Ale ciekawie jest w poczekalni, tam czeka na Was trochę nowości. Między innymi muzyka, którą usłyszycie za chwilę, to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień. Autorem muzyki jest Michael Giacchino. Może wpadnie Wam w ucho, może oddacie głos, może to wywróci sytuację pierwszej dwudziestki naszego LPMF-u. Kolejne notowanie w niedzielę o godzinie 18:00, a teraz posłuchajcie Spidermana.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Po reklamie.
17: Minęła 13, to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. A przy mikrofonie Marlena Chudzio.
18: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie umowy z Mercosur. Tym samym rząd zalicza potężną porażkę, a polski minister rolnictwa został ostro skrytykowany przez wiceprezesa TSUE. Mercosur, przypomnijmy, to wielka umowa o handlu wolnym między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Ona wywołała duże obawy, m.in. polskich rolników, o to, że nasz rynek zaleją mięso i warzywa zza oceanu. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, poinformował przed chwilą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
19: W przyszłym roku Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Prognozujemy dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3%. Co bardzo istotne, ten wzrost gospodarczy w Polsce staje się wzrostem coraz bardziej zrównoważonym.
18: Prognoza inflacji to 2,8%. Konferencja ministra finansów trwa. W Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim rozpoczyna się posiedzenie sądu rodzinnego, który będzie decydował o losach 13-latka. Chłopak miał planować zamach z użyciem noża w swojej szkole podstawowej. Policjanci udaremnili plany nastolatka. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu. W szkolnym plecaku znaleźli 30-centymetrowy bagnet. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. problemy z funkcjonowaniem kont i aplikacji mBanku. Klienci zgłaszają utrudnienia z dostępem do płatności i historii rachunków. mBank potwierdza awarię, zapewnia, że środki klientów są bezpieczne. Trwa usuwanie usterki, płatności kartą działają bez utrudnień. Plaże w Ustce i okolicach są zamknięte po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne i lepkie grudki, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Najwięcej zanieczyszczeń znaleziono w rejonie Ustki, Przewłoki, Rowów i Rusinowa. Na promenadzie w Ustce jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak wygląda sytuacja na miejscu?
0: Dzień dobry, w Ustce dziś piękna, słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, ale niestety przy wejściach są poustawiane bramki i tablice z napisem zakaz wstępu, plaża czasowo zamknięta, a obok wyjaśnienie, że jest to spowodowane stwierdzeniem na plażach substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną. To nie jest duża czarna plama, którą zobaczymy z promenady, ale niewielkie, lepkie grudki i okruszki, które większe fale wyrzuciły na brzeg. Część z nich zdążyła już wymieszać się z piaskiem.
3: No, wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone, z lądu to nie pochodzi.
0: Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku, pracownicy idą plażą krok po kroku i ręcznie zbierają zabrudzony piasek.
3: Ludzie, którzy będą spacerować po plaży, bądź sami czy ze zwierzętami, rozniosą materiał, wymieszają go z piachem, co utrudni jego usunięcie. Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków i łopat.
0: Stąd konieczne było zamknięcie wszystkich zejść. Próbki zostały przekazane do badań, aby potwierdzić, co to dokładnie jest. Z Ustki Stanisław Pawłowski.
18: Od spektakli przez warsztaty edukacyjne i muzyczne po zajęcia survivalowe. Nowochódzkie Centrum Kultury wchodzi w nowy sezon. W tym roku przygotowano kilkaset pozycji, w tym naukę tańca.
16: Uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe. Jest oczywiście dział edukacyjny. Tam głównie mamy takie zajęcia edukacyjne z różnych obszarów, bo choćby Nowochódzki Uniwersytet Dzieci, który otwiera kolejny wydział. Tam jest matematyczny, tam jest detektywistyczny, tam jest przyrodniczy.
18: Wymienia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. W kolejny weekend ta instytucja zaprasza na drugą edycję krakowskiego festiwalu kryminału Crime.

0: Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, głównie na wschodzie i północy kraju, a temperatura ładnie, 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum, 24 maksymalnie na zachodzie. Ciśnienie bez zmian.
1: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
2: Hi, this is Sting.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, this is Justin Hurwitz.
5: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Ramin Djawadi i Gra o Tron, 12 minut po 13. To jest RMF Classic. My gramy o wasze dobre samopoczucie i dobrą aurę wokół RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka nas prowadzi. Piękna i bestia będzie Alan Menken, muzyka z filmu. Za chwileczkę Jerzy Matuszkiewicz i Alternatywy 4. I oczywiście o 13.30 kolejny fragment lalki Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na media.

Za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.

0: Superakcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: 13.30 punktualnie. Świat RMF Classic do świata lalki zaprasza i jest to kolejny fragment powieści Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Zabraliśmy się do odejścia. Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? Spytałem. Ani myślę. Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz, dając nam tym sposobem do zrozumienia, że konferencję z nami uważa za skończoną, zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy. Ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa, co? Panie, zawołał rządca, on to nic. On mówi, że nie zapłaci, no i nie płaci. Ale tamci dwaj nic nie mówią i także nie płacą. To są, panie Rzecki, nadzwyczajni lokatorowie. Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu. Więc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regularnie? Zapytałem eks-obywatela. I nie ma się czemu dziwić, odparł Wirski. W domu, z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele, najuczciwszy lokator musi się zdarowić. Pomimo to mamy kilku bardzo punktualnych, na przykład baronowa Krzeszowska. Co? Zawołałem. Ach, prawda, że baronowa tu mieszka. Chciała nawet kupić ten dom. I kupi go, szepnął rządca. Tylko panowie trzymajcie się ostro. Kupi go, choćby miała oddać cały swój majątek. A nie mały to majątek, choć pan baron mocno go nadszarpnął. Cóż to za kobieta, panie Wirski? Spytałem. To niezwykła kobieta, panie, jak wszystkie histeryczki, mruknął eks-obywatel. Straciła córeczkę, mąż ją porzucił, same awantury. Pójdziemy do niej, panie, rzekłem schodząc na drugie piętro. Czułem w sobie takie męstwo, że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie, lecz prawie pociągała. Ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami i rządca zadzwonił, dostałem kurczu w łydkach. Za drzwiami było słychać rozmowę na głos kobiecy i męski. Kobiecy należał do baronowej. Męski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnieć, czy jest. Przysięgłabym, mówiła baronowa, że utrzymuje z nią stosunki. Onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet. Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. A gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeceństwach. Ależ pan! Pani, zaprotestował głos męski i w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki. Sądzę, że w rękę. No, panie Maruszewicz, bez czułości. Znam ja was. Obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu. Więc to Maruszewicz, pomyślałem. Ładna para. Ja jestem zupełnie inny. Odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki. Z pewnością w rękę. Spojrzałem na eks-obywatela, podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości uszu. Frant! Szepnął, wskazując na drzwi. Znasz go pan? Bah! Więc, mówiła baronowa w drugim pokoju, niechże pan zaniesie do Świętego Krzyża te 9 rubli na 3 motywy. 2 za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: reklama.
1: Ja nie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

kompozycja Scotta Joplina przy fortepianie Lang Lang za 12 minut 14. Świat z lalki, napisy końcowe. Mam nadzieję, że dzisiejsza kawka przy okazji Dnia Kawy z Baronem Krzeszowskim była udana. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi konkursowe. Kolejna szansa jutro. A kolejne kawy to na przykład o 14 z Grzegorzem Jasińskim przy okazji najważniejszych faktów, a później proponuję kawę w towarzystwie Katarzyny Chnat, najpiękniejszej muzyki filmowej i magazynu Popkultura. A do świata lalki, tej serialowej, zajrzymy teraz jeszcze na chwilę.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Po reklamie.
7: Jest 14, zatem czas za najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
8: Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
9: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
8: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat: Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Informacja ze Słowacji. W szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju uczeń, prawdopodobnie 13-14-letni, zaatakował nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Do tragedii doszło w miejscowości Staszków na północy Słowacji. Jedna z nauczycielek zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W wielu miastach młodzież zaczęła atakować funkcjonariuszy kamieniami i butelkami oraz niszczyć przystanki autobusowe i podpalać pojemniki ze śmieciami. Interweniowały szturmowe jednostki policji. Łączymy się z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku, co wywołało te zamieszki?
10: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane, kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów, natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania, tłumaczy mi jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejścia do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od 2 dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów, głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy oraz w Nicei na francuskiej Rywierze i w Lille na północy Francji.
8: Nad morzem, polskim morzem, piękna pogoda przyciąga turystów. Sprzedawcy w Międzyzdrojach przyznają, że choć to już początek jesieni, to interes jeszcze się kręci.
11: Całkiem okej, sporo ludzi się kręci.
8: Co tutaj można dostać u pana?
11: Krewetki, oszczurniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlanum, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru mamy tutaj rybny paradajs.
8: A co najchętniej ludzie kupują?
11: Węgorze, łososie, krewetki, oszczurniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
8: Usłyszała od sprzedawcy w wędzarni ryb nasza reporterka Anna Pałamar.
7: A my kolejne fakty usłyszymy znów za godzinę o 15. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dużo słońca dzisiaj w całej Polsce. Na mapie pogody niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe, tak widzę. Trochę więcej chmur na wschodzie i północy kraju, ale bez opadów. Temperatura maksymalna dzisiaj 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. No i tak pięknie ma być do końca tygodnia.
0: Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy reszty.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
13: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Po reklamie.

godzina szczytów RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: To był walc kwiatów z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, a w RMF Classic sprawdzamy, które tematy interesują nas o tej porze najbardziej.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Internauci szukają dzisiaj praktycznych informacji, gdzie obowiązują alerty i czy zagrożone są podróże z Polski, bowiem w części Europy Zachodniej obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami i lokalnymi podtopieniami. Prognozy mówią o tym, że na zachodzie możliwe będą utrudnienia w transporcie. Tymczasem ceny paliw szybko przekładają się na koszty transportu, zakupów i prowadzenia działalności. W mediach społecznościowych i wyszukiwarkach rośnie zainteresowanie wypowiedziami dotyczącymi wysokich cen paliw oraz odpowiedzialności władz za sytuację na rynku. Tymczasem klienci mBanku zgłaszają problemy z logowaniem i korzystaniem z bankowości elektronicznej, a bank te utrudnienia potwierdził. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wszystkie usługi zostaną przywrócone. Interesuje nas dziś również temat dotyczący emerytur i stażu pracy. Pojawiły się bowiem informacje o wpływie stażu pracy, urlopu wychowawczego i przeliczenia kapitału początkowego na wysokość emerytur. To może oznaczać dla części osób wyższe świadczenia, ale wymaga sprawdzenia indywidualnej sytuacji, no i złożenia wniosku do ZUS. O tym wszystkim więcej usłyszycie również w Faktach RMF Classic. Natomiast co warto czytać jesienią, co warto obejrzeć i czego posłuchacie również na naszej antenie, o tym więcej opowiem po 15 w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona

0: A Chibo 500 gramów, jedynie 24,99. Kaufland.
1: Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Praca poczeka do jutra. Przed tobą powrót do domu z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. A my mówimy dzień dobry ponownie. Marlena Chudzio razem z nami. Cześć Marleno,
1: dzień powiedz, dobry.
0: Co nam szykujesz w faktach o 15?
1: Nasi słuchacze są zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że z naszej anteny płyną piękne dźwięki. Bardzo estetyczne. No to teraz uwaga, żeby nie było, że nie ostrzegałam.
0: Oj.
1: Proszę nie regulować odbiorników. Co to za zwierzę? O tym będzie w faktach.
0: To zwierzę jest, a to mnie też zaskoczyłaś. Szczegóły za chwilę, zostańcie Państwo z nami.
2: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie RMF Classic, już prawie 15. W studiu Faktów jest z nami Marlena Chudzia, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
5: Awaria systemu informatycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze nie mają dostępu do danych medycznych, nie mogą przyjmować pacjentów. Jak przekazała rzeczniczka placówki, to nie atak hakerski, to problem techniczny, którego naprawą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Problem dotyczy między innymi poradni, planowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Pacjenci, którzy dziś odwiedzają tę placówkę, powinni uzbroić się w cierpliwość, ale nie trzeba rezygnować z zaplanowanej wizyty. Pojawiły się utrudnienia w działaniu rządowego portalu biznes.gov.pl, informuje resort rozwoju i technologii. Problem dotyczy przede wszystkim e-doręczeń i ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się z błędem albo być czasowo niedostępne, podano w komunikacie. Resort zapewnia, że trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Zaleca też użytkownikom, by w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i USA. W Krakowie na Kopcu Kościuszki odbyło się dziś podpisanie aktu erekcyjnego Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu tego wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zaciśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperację w strefie wojskowej i energetycznej. Opisuje uczestniczący w uroczystości amerykański ambasador Thomas Rose. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
6: Naszą ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach. Kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale ja Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
5: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku. Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Pierwszy to dzwonnik nagoszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swojego donośnego metalicznego śpiewu. Tak to brzmi. Drugi to kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. Okazuje się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. No, trzeba przyznać, że słuchając tych dźwięków, określenie relaks przy śpiewie ptaków nabiera zupełnie innego wymiaru.
4: Dobrze, że my w radiu mamy trochę lepsze głosy. Marlena Chudzio wróci do nas w kolejnych faktach za godzinę o 16, a ja jeszcze sprawdzę, co w prognozie pogody. Dużo słońca dzisiaj w całej Polsce, bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie, północy kraju chmur trochę więcej, ale bez opadów. Na termometrach dzisiaj 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich przez 20-21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. No i tak pięknie i słonecznie ma być do końca tygodnia.
7: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
8: Cześć, mówi Edyta Górniak.
9: Magda Łoczarska.
10: Mówi Magda Cielecka.
11: Z tej strony Natalia Kukulska.
12: Sonia Bohosiewicz.
13: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciaka.
7: RMF Classic.

0: Greg Zorba rozkręca nas na drugą połowę dnia. Jest 10 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Ja dziś z filiżanką aromatycznej kawy w dłoni. Witam Was serdecznie w magazynie Popkultura i zapraszam, będziemy razem do 18.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A o tej kawie to nie bez powodu powiedziałam, bo w kalendarzu dziś dzień kawy. A z tej okazji mamy dla Was niespodziankę i konkurs, który rozgrywa się w naszych social mediach. No i mamy też filmik, który nagraliśmy i który, zapewniam, może Was pobudzić prawie tak dobrze jak nasza muzyka. Opowiem o tym więcej jeszcze w tym programie. Zapraszam, a Wy już zerkajcie na social media RMF Classic, no i świętujcie dzień kawy razem z nami. Natomiast w tym programie mam jeszcze kilka intensywnych i smacznych kąsków kulturalnych. Będzie zapowiedź filmowych, familijnych propozycji z klasą, z którymi za chwilę przyjdzie do nas Ula Urzędowska. Będzie zapowiedź nowego konkursu na filmowy cover wszechczasów z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie też ciekawa książka do wygrania i spotkanie z Michałem Rusinkiem i Kmicicem. To w dalszej części programu. A w tej godzinie jeszcze zaproszenie do kina i bilety na piękny film plus książka, na podstawie której ten film powstał, więc słuchajcie uważnie. A do tego sporo dobrej muzyki filmowej i serialowej. Już za chwilę temat z Gwiezdnych Wojen, a teraz fragment soundtracku i piosenka z serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
5: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
2: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
7: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Tamburem Jean-Philippe Rameau grał Wikingur Olafsson w RMF Classic.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: A ja w tym programie zapraszam teraz przed mikrofon Ulę Urzędowską, która w niedzielę poprowadzi dla Was kolejny program Kino Familijne, a dziś trochę o tym opowie. Cześć Ula, zatem z czym dziś do nas przychodzisz? Opowiadaj.
2: Cześć Kasiu, dzień dobry. Ja jako w tym sezonie przewodniczka po kinie familijnym przychodzę z następującą propozycją i inspiracją. Trwa do 4 października Festiwal Młode Horyzonty i z filmowego bogactwa tego festiwalu naprawdę warto rodzinnie skorzystać. Tegoroczna edycja realizowana jest w 48 miastach, więc jest ogromna szansa, że znajdziecie w swoim najbliższym kinie coś z festiwalowej oferty. Animacje, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata, propozycje filmowe już dla maluszków 3+, dla szkolniaków 6+, 9+ i co mnie ogromnie cieszy, także dla nastolatków. A mam wrażenie, sama też jestem mamą nastolatki, że to jest grupa filmowo niezaopiekowana. I chyba zgadza się ze mną dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka.
3: Też mamy takie poczucie, że gdzieś ta kultura gubi tych widzów nastoletnich, no bo jest to bardzo trudne, żeby znaleźć rzeczywiście film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, a nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, no, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja, w ogóle nie utożsamiam się z tym bohaterem. Jednym z naprawdę wybitnych obrazów bycia nastolatką, bo to jest akurat opowieść o dwóch dziewczynach, jest film Sad Girls, który serdecznie polecam. I to jest opowieść o przyjaźni dwóch dziewczyn. Jednej z nich podczas imprezy granice jej zostają cielesne przekroczone przez chłopca. I przyjaźń tych dwóch bohaterek zostaje wystawiona na próbę. No jedna z przyjaciółek bardzo zachęca do tego, żeby to zgłosić, coś zrobić, powiedzieć tacie, zareagować, a ta ofiara czuje się zawstydzona, chce się wycofać. Ta dynamika właśnie ich przyjaźni pod wpływem tego wydarzenia zaczyna się zmieniać.
2: Jak słychać, kino nie boi się trudnych tematów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać odpowiednich propozycji. A dla dorastających kinomanek i kinomanów Festiwal Młode Horyzonty proponuje sekcję zatytułowaną Coming of Age. Przypomnę, do 4 października filmy oglądamy w kinach, a od 8 do 25 października edycja online.
0: Tyle Ula Urzędowska, bardzo Ci dziękuję. Więcej takich propozycji od Uli dostaniecie w kinie familijnym w niedzielę po godzinie 13. My wracamy teraz do muzyki w RMF Classic już za chwilę. Bryan Adams między innymi w piosence z filmu Trzej Muszkieterowie, a teraz zabrzmi temat z serialu Dom.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja.

0: w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO, Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Jest 15.43. Słuchacie RMF Classic. Niespodziankę mam dla Was, filmowo-książkową. Za chwilę o tym powiem, bądźcie uważni, a na razie zapraszam do wysłuchania muzyki. Trzecia partita na skrzypce solo E-dur Jana Sebastiana Bacha zabrzmi za chwilę, a po niej taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. To będzie wykonanie Norweskiej Orkiestry Radiowej, którą poprowadzi Ari Rassilainen. Teraz Bach.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Sporo ciekawych propozycji mamy dla Was w magazynie Popkultura i teraz kolejna taka propozycja plus niespodzianka. Otóż 2 października na ekrany kin w Polsce trafi thriller Verity, coraz większy mrok. To jest ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover. W rolach głównych wystąpią Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Film opowiada o młodej pisarce, która przyjmuje zlecenie napisania książki w imieniu słynnej autorki Verity Crawford. Tymczasem w posiadłości Crawfordów Lauren odkrywa niepublikowany rękopis zawierający szokujące wyznania dotyczące życia pisarki i jej męża. Z każdą kolejną stroną granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Verity, coraz większy mrok, to opowieść o obsesji, manipulacji i mrocznych tajemnicach skrywanych za pozornie idealnym małżeństwem. Premiera filmu w kinach 2 października, a my mamy dla Was podwójne bilety do ogólnopolskiej sieci kin, w której można ten film obejrzeć, a do tego książkę Verity, na podstawie której nakręcono ten film. Taka to oto niespodzianka dzisiaj dla Was, więc kto tylko ma ochotę na takie prezenty, to proszę pisać i uzasadniać swoją prośbę na adres redakcja@rmfclassic.pl. Podwójne bilety do kina i książka czekają na Was. A u nas w kolejce do mikrofonu czeka Jodesę.

0: To była muzyka z filmu Thor, Mroczny Świat. Tymczasem pogodna i słoneczna Marlena Chucio do nas wróciła, no i przygotowuje kolejne fakty RMF Classic. A co w nich, Marleno?
1: A w nich myślimy już o Sylwestrze. To nie przesada, naprawdę. Pytanie, czy 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami to przesada? A może to po prostu fikcja? O tym w faktach.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.
0: Już po 16 czas na kolejne fakty RMF Classic. Szczegóły Marlena Chucio.
1: Opóźnione 24 pociągi, odwołane 22 składy. Są utrudnienia na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką. Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
8: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
1: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK. Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa. Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawiają zraszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można też zjechać z górnego odcinka Słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek. Kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. Do uszkodzenia magistrali gazowej doszło podczas prowadzonych w tym miejscu prac budowlanych. Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy pacjentów. Organ wielkości zaciśniętej pięści, pompujący ponad 7 tysięcy litrów krwi dziennie, będzie tematem naszego środowego cyklu w faktach. Nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała o naszych sprawach sercowych z kardiologiem.
9: Tak, a mimo to każdego roku z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera w Polsce prawie 180 tysięcy osób. Prowadzą do tego złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
10: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna. I to są te działania, które możemy podejmować na co dzień, bez kontaktu z lekarzem. Zdrowie w naszych rękach.
9: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Serca.
7: Pytamy o fakty.
1: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami. Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne. To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie ich poza systemem.
11: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące, troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jego producenta.
12: Czyli nie jest to faktyczna cena tego noclegu?
11: Jeśli te ceny dotyczą typowych pokoi hotelowych, a mieliśmy z takimi do czynienia, to nie jest cena oczekiwana przez hotelarza. Jest to manewr wyminający monopolistyczne praktyki pośrednika.
0: O manewrze usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować planetoidą, która do tej pory nosiła nazwę 2008 JC6, a teraz będzie nosiła imię polskiego pisarza z XIX wieku Józefa Ignacego Kraszewskiego. Twórca stworzył ponad 200 powieści, kilkaset nowel i opowiadań, a do najbardziej znanych należy powieść Stara baśń.
13: A my zapraszamy na kolejne fakty w RMF Classic za godzinę o 17. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piękne, słoneczne, wtorkowe popołudnie trwa. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. Noc również dziś będzie pogodna, choć nieco chłodniejsza, a jutro czeka nas kolejny ciepły i słoneczny dzień. I tak ma być do końca tego tygodnia.
14: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
15: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
16: This is Carter Burrell.
17: Hello, this is Tandun.
18: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Czwartkowy klub zbrodni. Jest 11 minut po godzinie 16. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej godzinie naszego programu w magazynie Popkultura i zapraszam do naszego muzycznego świata najpiękniejszej muzyki filmowej. Ale oprócz tego mamy też sporo innych propozycji. W tej godzinie między innymi zaproszenie na filiżankę aromatycznej kawy z nami i nowy konkurs w social mediach. A teraz opowiem o tym, co przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie kolejny konkurs i są z nami goście.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: Już za niecały miesiąc, 27 października, świętować będziemy kolejny Dzień Muzyki Filmowej. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was drugą edycję konkursu, który właśnie rusza. Twój filmowy cover w RMF Classic. No i uwaga, w tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. A Wasze zgłoszenia będzie oceniać wyjątkowe jury, w którym zasiądą Magda Wojewoda Mleczko, dyrektor muzyczny RMF Classic, Tytus Hołdys, współgospodarz listy przebojów muzyki filmowej oraz ktoś wyjątkowy, kogo ogłosi nasza szefowa muzyczna.
2: Szanowni Państwo, słuchaczki i słuchacze.
3: I oglądacze.
2: I oglądacze Niepodległej Republiki Muzyki Filmowej. Mam przyjemność ogłosić arcyważną rzecz. Otóż przewodniczącą jury w konkursie Twój filmowy cover w tym roku w Radiu RMF Classic będzie jedyna, niepowtarzalna Kaja.
3: Ale to po znajomości, dzień dobry. Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność,
2: dźwigniesz
3: to. Będę musiała dźwignąć, tak.
2: Bardzo Ci za to dziękujemy, bardzo.
3: Ja dziękuję.
2: Mogę powiedzieć, jaki jest mój, twój ulubiony cover? To jest Libertango z twojej znakomitej płyty z Royal String Quartet. Pamiętasz, dlaczego sięgnęłaś po ten utwór, który
3: Nie.
2: znaliśmy w wykonaniu Grace Jones?
3: Znaczy, ja pamiętam, że jako już takie podrastające dziecko, byłam zafascynowana takim w kółko puszczanym fragmentem w telewizji polskiej, gdzie siedziała Grace Jones, posągowa, wspaniała i udawała, że gra na akordonie. Dosyć nieudolnie, jak zrozumiałam to z czasem. Natomiast rzeczywiście to było zjawisko. Ale wydaje też płytę jazzową z wspaniałymi muzykami, z Jasiem Smoczyńskim, Michałem Barańskim, Michałem Miśkiewiczem i z cudownymi moimi przyjaciółkami Anią Jopek i Agą Zarian,
2: czyli które
3: zgodziły
2: duety,
3: się być,
2: tak, duety.
3: Zgodziły się być gościniami na mojej płycie i mamy na tej płycie cover, który uwielbiam, uważam, że jest przepiękny. To jest Rosemary's Baby z polskim tekstem. Tak został zagrany i tak zaaranżowany przez Jasia Smoczyńskiego, że wydaje mi się, że to jest coś, co wezmę pod pachę do grobu po prostu. Naprawdę, wspaniałe.
2: Że Polański zapłacze, Roman Polański zapłacze.
3: Mam nadzieję, że jest do tego zdolny.
0: Jeśli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego, no i wrzucicie go na swoje media społecznościowe i pochwalicie się innym. Wszystkie szczegóły tego konkursu znajdziecie na stronie rmfclassic.pl oraz w naszych social mediach, koniecznie tam zajrzyjcie. Na zgłoszenie czekamy do 18 października. A my wracamy do muzyki. U nas teraz słynne Libertango i wersja, którą nagrała Kaja razem z Royal Quartet.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.

0: To była uwertura do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. Tymczasem ruszyła druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Dzisiaj zdradzamy szczegóły.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.
0: Wracamy teraz do rozmowy Magdy Wojewody Mleczko z przewodniczącą konkursowego jury, którą jest, przypomnę, Kaja. A jakie rady ma dla uczestników?
2: Kasiu, powiedz, co z twojej perspektywy wokalistki, artystki, z takim doświadczeniem już, co jest pociągające w coverze, a co jest niebezpieczne w coverowaniu utworów?
3: Znaczy myślę, że jeżeli się sięga po evergreeny, to na ogół one są po prostu mistrzowskie i to nas ujmuje i dlatego tak marzymy, żeby móc chociaż troszeczkę się ogrzać przy tym ogniu i wtedy wszystko jest niebezpieczne. No bo te utwory już miały swoje najlepsze wykonania, tak. I dlatego nas pociągnęły w swoją stronę. Ale lubimy się też ogrzewać przy tym ogniu i ja na przykład uwielbiałam śpiewać taki cover z filmu Bagdad Cafe.
2: Calling You.
3: Tak, Calling You. To oczywiście jest ogromne wyzwanie też wokalne, bo tam są bardzo długie frazy, ale jako skorpion ja lubię wyzwania. Poza tym to chyba jest takie trochę też zadanie aktorskie. Także no covery, oczywiście, że można polec.
2: Ale można też coś zyskać, nie?
3: Bardzo. Przede wszystkim zobaczyć, na ile nas stać w zmierzeniu się z tym wyzwaniem, ale też, no tak jak ja mówię, że to jest jakby rola aktorska. A nie ukrywam, że w momencie, kiedy decydujemy się, a jesteśmy na przykład na fali jeszcze młodzieży, to mamy wielką szansę edukowania tejże, czyli przypominania młodym ludziom o wspaniałych utworach, które powstały, kiedy tych młodych ludzi jeszcze nie było na świecie. Także
2: tak jest.
3: To jest taka fajna rola.
2: Jeszcze jest misja. Tak. Jedna rada dla startujących w konkursie Twój filmowy cover od ciebie, przewodniczącej. Jedna, jedyna.
3: Znaczy ja w ogóle nie jestem wujek dobra rada.
2: Nie jesteś. Ciocia dobra rada.
3: Ciocia dobra rada nie jestem. Jestem w ogóle chyba ostatnią, która bym mogła, bo ja popełniłam tyle błędów w swoim życiu, że nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Jaka będziesz jako przewodnicząca?
3: Surowa.
2: Nieprzejednana.
3: Nie, ja kocham ludzi. Ja w ogóle uważam, że każdy zasługuje na szansę i na lekcje. Ja wolę nic nie powiedzieć, niż powiedzieć coś złego. Jestem osobą, która miała dosyć trudne początki, mimo tego, że była przekonana o swojej wartości. Więc wydaje mi się, że będę po prostu słuchała sercem i to jest najważniejsze.
2: Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
3: Ja dziękuję,
2: że zgodziłaś się
3: za zaszczyt
2: być z nami. Dziękuję. No to co, bierzcie i twórzcie.
3: Tak jest. A jest z czego wybierać.
2: Jury z Kają w roli głównej czeka.
3: Dziękuję bardzo. Trzymam za was kciuki.
0: Przypomnę jeszcze, że jeżeli chcecie wygrać voucher o wartości 20, 10 lub 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego, ulubionego utworu filmowego, no i wrzucicie na swoje media społecznościowe. Wszystkie szczegóły naszego konkursu znajdują się na stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. A na zgłoszenia do tego konkursu czekamy do 18 października. Skoro covery, skoro Kaja, to jeszcze Jesień tańcuj, Łukasz Lutz-Rostkowski, Laboratorium Pieśni, Rebel Babel Film Orchestra, Dagadana i Tęgie Chłopy, czyli muzyka z filmu Chłopi.

0: reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej.

0: kupię, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

Jest 16.43, wracamy teraz do muzyki w RMF Classic, niebawem Phil Collins i zaproszenie na wspólną filiżankę kawy z nami. A wcześniej Florian Crystal, jego reminiscencja, zagra niemiecka orkiestra radiowa, którą poprowadzi Ben Palmer, a teraz zagramy Taniec Łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. To będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi James Levine.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Dziś 29 września, w kalendarzu m.in. Dzień Kawy. Zatem mała czarna, cappuccino, latte, espresso. Niezależnie od tego, którą wybieracie każdego dnia, dziś warto się nad tą kawą pochylić nieco dłużej i świętować razem z nami, no i z naszym konkursem. A my nagraliśmy dla Was z okazji Dnia Kawy taką małą produkcję filmowo-dźwiękową. Wersję audio zaprezentuję Wam teraz na naszej antenie. Posłuchajcie.
2: Szysz.
1: Raz, raz.
2: Marzę o niej zaraz po przebudzeniu.
1: Bez tego wsparcia i energii, jaką mi daje, ciężko byłoby przejść przez ten dzień.
3: Uwielbiam jej zapach.
4: Wybaczam, kiedy podnosi mi ciśnienie. Ma w sobie coś kuszącego.
2: I ten charakter.
4: Mocny, intensywny,
5: bezkompromisowy.
1: Z nią życie bywa gorzkie albo niezwykle słodkie.
5: Na pewno nie można się z nią nudzić.
3: Ani przy niej zasnąć.
6: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kawy.
1: Rozpłynęliście się już? To teraz uwaga. Mamy dla Was konkurs na Facebooku i Instagramie RMF Classic. Tam pod naszym filmikiem, który zobaczycie tam również w wersji wideo, znajdziecie pytanie: z kim kochacie pić ulubioną kawę? Warto odpowiedzieć na nie i wziąć udział w konkursie. Do wygrania są nasze piękne kawowe kubeczki z logo RMF Classic. Wszystkie szczegóły tej zabawy na naszych social mediach. A u nas Phil Collins teraz zaśpiewa.

0: Andrzej Rosiewicz i temat z 40-latka nam tu wybrzmiał. A o czym opowie Marlena Chudzio w kolejnych faktach?
1: Mam kolejny argument, żeby porzucić słodkie napoje. Znów będą droższe. O ile? Właśnie o tym będzie w faktach.
0: A to będą już dziś ostatnie fakty, więc zapraszamy. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
6: Wybiła 17, czas na ostatnie dziś fakty w RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
7: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego. Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim. Do czasu wyznaczenia przez sąd konkretnej placówki wychowawczej nastolatek będzie przebywał w policyjnej izbie dziecka. Wczoraj wczesnym rankiem policjanci zatrzymali 13-latka w jego domu. W jego plecaku szkolnym znaleziono 30-centymetrowej długości bagnet. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu. Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku. Jak informowaliśmy, na rondzie de la Salle wycieka gaz. Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Wrzeszcza. Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta. Zamknięta jest również droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
8: Długo państwo czekacie?
9: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem. No, szukają, chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
8: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
10: Czekam, co mam zrobić?
11: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
8: Czyli zaraz za rondem.
11: Zaraz za rondem.
8: Tak blisko domu, a tak daleko.
11: Dokładnie.
7: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej.
12: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni. Jest realne zagrożenie, że te dane osobowe całej społeczności akademickiej uczelni mogły trafić w niepowołane ręce.
7: Podkreśla rzecznik uczelni Dawid Harasim. Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości. Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za te niezdrowe napoje. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co dokładnie ma się zmienić?
13: Zgodnie z przyjętym dzisiaj projektem podniesione mają zostać dwie opłaty. Po pierwsze opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. W górę pójdzie także opłata za napoje słodzone, a dokładnie za każdy gram cukru powyżej 5 gram w 100 ml napoju. Dzisiaj ta opłata wynosi 5 groszy za ten dodatkowy gram, a będzie dwa razy więcej, czyli 10 groszy. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak, żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
7: W niespełna pół godziny rozeszła się pierwsza transza warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. Zapewniają one dofinansowanie noclegów na terenie województwa. Czeki dziś wygenerowane należy zrealizować od jutra do 18 października. Kolejny termin wydawania czeków to 20 października.
6: A w popołudniowych faktach RMF Classic była z nami Marlena Chudzio. Wielkie dzięki.
7: Do usłyszenia.
6: U nas jeszcze prognoza pogody. Słoneczne i pogodne wtorkowe popołudnie trwa. Podobnie też będzie wieczorem i w nocy, choć noc nieco chłodniejsza. Teraz na termometrach jeszcze od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. A jutro czeka nas kolejny ciepły i słoneczny dzień z dużą ilością słońca i temperaturą do 24 stopni. No i bez deszczu nadal.
0: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
2: Witam, mówi Aga Zarian.
3: Hi, this is Cher.
2: Nazywam się Madla Rodowicz.
14: Hi, this is Katie Melua.
2: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Lena Silvestriego z filmu Forrest Gump. Jest 11 minut po 17, zaczynamy ostatnią już godzinę w magazynie Popkultura, a ja mam jeszcze kilka ciekawych propozycji dla Was. Niebawem opowiem o premierze nowego autorskiego musicalu Mikołaja Blajdy i Filharmonii Futura, którzy na jesień szykują musical pod tytułem Kmicic. Natomiast teraz opowiemy o tym, co ciekawego do poczytania proponuje nam Michał Rusinek. No i będzie książka do zdobycia. Zapraszam.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor UJ-u, prezes Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej, napisał kolejną książkę. Tym razem dla tych, którzy lubią czytać o pisaniu i sami też coś piszą. Tytuł książki brzmi Literatura od podszewki. Teorie pisania. Ale to nie podręcznik, ani refleksja nad tym, czym jest literackość. Opowieść o tym, jak różnie można się książką i literaturze przyglądać. Jest to bowiem. Ale czy tą całą wiedzę trzeba mieć, żeby pisać książki, czy żeby czytać? O to autora zapytał Łukasz Wojtusik. Posłuchajcie.
2: W swojej najnowszej książce, Michale, przyglądasz się różnym teoriom, pomysłom na to, jak czytać literaturę, ale czy żeby mieć przyjemność z literatury, to trzeba w niej siedzieć, trzeba znać te wszystkie nitki przepływu, intertekstualność, jak to jest?
3: No, jeżeli chcemy mieć przyjemność, to oczywiście jesteśmy czytelnikami takimi dla przyjemności, to oczywiście nie musimy tego wiedzieć, tego znać, ale ja myślę, że przyjemność możemy mieć jeszcze większą, bo przyjemność jest uczuciem stopniowalnym. I wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jak to jest zrobione, jak to mogło być inaczej zrobione ewentualnie. Oczywiście wtedy stajemy się takimi krytycznymi bardziej czytelnikami, no ale wtedy też wybieramy trochę inną literaturę. Natomiast jeżeli jesteśmy pisarzami, to taka wiedza, a przynajmniej świadomość tych wszystkich nitek, fastryg i tak dalej, z pewnością nam się przyda.
2: Ta właśnie kontekstualność nie więzi czytelnika też?
3: No nie, ponieważ oczywiście metodologie badań literackich są bardzo różne. Ja pokazuję, że my możemy sobie z nich wybrać taką, podobnie jak możemy sobie wybrać dowolną definicję literatury, ale możemy sobie wybrać taką metodologię, która na przykład najbardziej nam pasuje do tego, co czytamy, albo do tego, jak my chcemy czytać, jak my chcemy odbierać literaturę. Więc absolutnie nie jest to żadne więzienie, to jest raczej otwarcie na nowe przestrzenie i nowe doznania.
0: Z Michałem Rusinkiem rozmawiał Łukasz Wojtusik, a my mamy dla Was kilka egzemplarzy tej książki. Literatura od podszewki, teorie pisania. No i chętnie tę książkę przekażemy w dobre ręce. Piszcie w tej sprawie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. Tymczasem u nas muzycznie Gliniarz z Beverly Hills.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Smoków walczą na postapokaliptycznych pustkowiach i zaglądają do przeklętych nadmorskich miasteczek. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska prezentują
2: Uniwersum RMF Classic,
1: czyli przegląd największych serialowych hitów i niszowych produkcji, na które warto zwrócić uwagę. Do usłyszenia już w sobotę po 13:00.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Po reklamie.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Lalka Bolesława Prusa w wersji filmowej i serialowej podbija nasze serca, a tymczasem muzycy z Krakowa wzięli na tapet innego klasyka i zabrali się za Potop Sienkiewicza. Jesienią na scenie musicalowej zobaczymy zatem Kmicica, za realizację którego odpowiada Mikołaj Blajda, kompozytor, dyrygent muzyki, szef Filharmonii Futura. A skąd taki pomysł, że Potop i Kmicic w wersji musicalowej?
2: Wiedziałem, że to musi być coś polskiego. Jaki jest najlepszy powieściopisarz polski, to już miałem od razu Sienkiewicz. Jaka jest najlepsza powieść napisana w Polsce, no to jest Potop. Jaki jest najbardziej krwisty bohater, no to jest Kmicic. No i wylądowaliśmy właśnie na tym słowie Kmicic, kropka. No Potopu nie da się zrobić, bo to jest zbyt dużo wątków. Natomiast jeżeli wyciągniemy tutaj wątki Kmicica, no to już jest prościej. Już się w musicalu możemy zmieścić.
1: I to jest fantastyczne, że teraz mamy taki trend, że wraca się do tych klasycznych tekstów, prawda? Pojawiła nam się lalka i w filmie, i w serialu. Ty zabrałeś się za Sienkiewicza, za Potop i robisz Kmicica w musicalu.
2: Cieszę się, że dożyłem tych dni, kiedy się już nie wstydzimy tego. Wręcz przeciwnie, jesteśmy z tego dumni. I to jest bardzo fajne. W dalszym ciągu nie są te tematy wykorzystywane w 100%. Uważam, że tego powinno być więcej. Cieszę się, że są nawet dwie lalki w tej chwili. No a Kmicic, no sam się, że tak powiem, prosił o to, żeby go przedstawić w formie musicalu akord w tym przypadku. Ale sięgamy po Sienkiewicza. Od razu zaznaczam, że nie doklejamy nowych wątków, nie robimy jakiejś rewolucyjnej wersji. Absolutnie trzymamy się treści. Oczywiście są ograniczenia związane z ilością wątków, z ilością bohaterów, więc musieliśmy dokonać pewnych wyborów. Nawet mówiąc, bardzo jestem ciekaw purystów, jeśli się wybiorą na ten spektakl.
1: Bo ale wiadomo, ty chcesz mi powiedzieć, że to jest takie przełożenie jeden na jeden Potopu na muzykę,
2: nie
1: na
2: jeden
1: scenę?
2: Na jeden. Nie jeden na jeden, bo właśnie no, musieliśmy wybrać.
1: To jest skrócona wersja, tak? Ale rozumiem, że to nie jest jakaś uwspółcześniona twoja wizja tego, jak to mogłoby wyglądać.
2: Czy muzyka jest współczesna? Absolutnie muzyka jest współczesna, ale też sięgająca po takie motywy troszkę ludowe, ale będzie też mocniejsze brzmienie, troszeczkę bardziej rockowe, będą też bardzo piękne ballady, będą sceny batalistyczne, bo mamy obronę Jasnej Góry, kiedy to będzie takie bardzo teatralne, z dużą ilością tekstu, bardzo gęsto podanego. Nawiasem mówiąc, powiem może dwa słowa o współtwórcach, bo udało mi się namówić Rafała Dziwisza do tego, żeby napisał teksty. Fantastyczny krakowski autor, który tutaj popełnił wiele, wiele bardzo ciekawych, super rzeczy. A znowu Rafał polecił mi Bartka Buławę, młodego reżysera po berlińskiej szkole, który ma kompletnie takie świeże, młodzieńcze spojrzenie na tego Sienkiewicza. I to jest fajne, bo są oczywiście młodzi aktorzy. Ja nie chcę powiedzieć, że odświeżamy tego Sienkiewicza, bo jego nie trzeba odświeżać. On jest cały czas mega żywy i to jest w ogóle fantastyczna literatura. No ale oczywiście dokonujemy pewnego skrótu po to, żeby to zmieścić w formie musicalu, niezbyt dużej, bo to nie będzie jakiś trzygodzinny spektakl. No to myślę, że w 2 godzinach się zmieścimy. No i też kierujemy to dla szkół, no nie ukrywajmy, to jest dla młodzieży, dla szkół. Więc duży nacisk kładziemy bardziej na emocje, na te takie konkretne sceny, które są mega krwiste. Czy to jest właśnie obrona Jasnej Góry, czy to jest przemiana Kmicica, który się staje Babiniczem.
1: I co tam się jeszcze pojawi, jakie wątki się pojawią, no to już będzie trzeba sprawdzić na żywo. Autorski musical Mikołaja Blajdy i Filharmonii Futura, Kmicic, premierowo 28 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

0: worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
4: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
3: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
5: Słuchacie RMF Classic, my wracamy do muzyki Cwał Walkirii. Już za chwilę Ryszarda Wagnera zabrzmi. To będzie wersja, którą wykona orkiestra Clevelandska, a poprowadzi ją George Sell. Natomiast teraz posłuchamy fantazji na temat Greensleeves Ralpha von Williamsa i to będzie wykonanie Orpheus Chamber Orchestra.

Niespełna 10 minut zostało do 18, zatem kończy się powoli moje spotkanie z wami, ale już teraz zapraszam jutro na program Świat Zalki, który poprowadzę od 9.30, natomiast po 15 w magazynie Popkultura jutro spotka się z wami Ula Urzędowska i będzie mieć sporo ciekawych propozycji. Dzisiaj jeszcze o 18 pasaż ekonomiczny, a po nim rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej, której gospodarzem dzisiaj będzie Dariusz Stańczuk. Ja życzę miłego wieczoru i gram dla was jeszcze na dowidzenia fragment soundtracku z filmu Toy Story 5. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Już 18:00, pora na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
16: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
17: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
18: Dzień dobry, takiego zadłużenia jeszcze w Polsce nie było. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu i zapisał w nim, że będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie astronomicznej kwoty 282 miliardów złotych. O tyle, wydatki będą większe od przychodów. Pieniędzy będzie więc bardzo brakowało, długi szybko będą rosnąć i nie będzie widać pomysłu na wyjście na prostą. Na to niedawno publicznie zwrócił uwagę agencje ratingowe, czyli firmy oceniające poszczególne gospodarki. To oczywiście mocno osłabiło polskiego złotego. Nasza waluta straciła na wartości. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,09 zł. Drogie waluty będą dla nas niestety oznaczały droższe zakupy, a przede wszystkim droższe paliwa. Pozostaje pytanie, czemu mamy tak wysoki deficyt? No oczywiście jednym z powodów jest wojna, tu nie ma dyskusji. Kolejnym powodem jest konieczność rozbudowy służby zdrowia. Potrzeba także pieniędzy jednak na prezenty wyborcze, no bo za rok wybory parlamentarne. Jednym z takich prezentów od rządu ma być przyjęty dzisiaj projekt zmiany stawek podatku PIT.
19: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników.
18: Mówi premier, no i zamiast obowiązujących dzisiaj dwóch stawek PIT, czyli 12 i 32, rząd chce wprowadzić trzy stawki. I za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% PIT-u. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych trzeba będzie oddawać fiskusowi 32%. Dzięki temu lepiej zarabiający Polacy, czyli ci powyżej 10 tysięcy złotych na rękę, miesięcznie oczywiście, oni zaoszczędzą rocznie nawet 3600 zł.
17: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
16: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.

Podobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: filmowy Most na rzece Kwai i temat Malcolma Arnolda. Mamy już wtorkowy wieczór i wieczorową porą będziemy się rozgrzewać przed kolejnym notowaniem jedynej takiej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: W niedzielę minioną odbyło się już 559. notowanie i po tym notowaniu miejsce trzecie zajmuje Time, temat Hansa Zimmera z filmu Incepcja. Na drugim miejscu też Zimmer i temat z Dune 2, A Time of Quiet Between the Storms, a wygrał to ostatnie notowanie Ennio Morricone tematem z filmu Cinema Paradiso. Na co głosować z nowości, z propozycji w top 20, a także w poczekalni podpowiem. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Zaczniemy od perypetii byłego pilota NASA w tunelu czasoprzestrzennym, który w okolicach Saturna odkryto. Interstellar w warstwie muzycznej to m.in. monumentalne brzmienie organów Temple Church w Londynie. Brzmią one w temacie Mountains Hansa Zimmera, jakżeby inaczej. Po ostatnim notowaniu temat ten zajmuje miejsce 20 i na ten temat oddajecie głosy na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
4: Sprzątamy.
5: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
9: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
10: Reklama.
11: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Po reklamie.

0: Filharmonicy Wiedeńscy na naszych radiowych falach i strausowskie opowieści Lasku Wiedeńskiego. Na naszej liście też bardzo ciekawe opowieści mamy i też w Leśnych Kniejach.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
0: Spirited Away w krainie bogów. Animacja Hayao Miyazakiego to arcydzieło gatunku. Jako jedyna anime w historii zdobyła ta produkcja Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Wątki kultury japońskiej mieszają się tam z fantastycznym światem wyobraźni. Rodzina małej bohaterki o imieniu Chihiro gubi się w lesie. Tajemniczą leśną krainą rządzi zła czarownica Yubba. Spirited Away to muzyczne tematy Joe Hisaishiego. Temat zatytułowany The Return zajmuje po ostatnim notowaniu miejsce 10.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Hector Berlioz i jego fantastyczna symfonia, scena na balu za nami. Mamy tymczasem jesień 1932 roku. Bracia bliźniacy Smokey Stack wracają do rodzinnego miasteczka, żeby zacząć tam życie od nowa. Chcą zostawić za sobą przeszłość, która była trudna. Tymczasem po powrocie na stare śmieci przekonują się, że łatwiej nie będzie. Michael B. Jordan wciela się w tej opowieści w rzeczonych bliźniaków z Chicago. Wracają oni do rodzinnego miasteczka w stanie Mississippi. Grzesznicy to taki klimatyczny horror o wampirach, który to horror napędza blues pulsujący, muzyka afroamerykanów, elementy musicalu tutaj także grają. Taką dźwiękową ścieżkę opracował Szwed Ludwig Göransson. Temat Why You Here znajdziecie w naszej poczekalni na miejscu 49.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
0: A gdybyście mieli ochotę, żeby ten właśnie temat, żeby muzyka z Grzeszników z poczekalni trafiła do top 20 i tam awansowała, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Minimalista Michael Nyman i jego muzyka, którą można usłyszeć oglądając film Fortepian. Odliczamy dni do 27 dnia października, który to wprowadziliśmy do kalendarza pod nazwą Dzień Muzyki Filmowej. Z tej właśnie okazji proponujemy Wam drugą edycję okolicznościowego konkursu.
1: Twój talent, twój styl, twój filmowy cover w RMF Classic.
0: W tym konkursie, gdzie przewodniczącą jury będzie Kaja, będziecie mogli zdobyć aż 3 wyjątkowe nagrody. To vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych. To są vouchery na filmową podróż marzeń. Rok temu ten konkurs wygrał Max z coverem utworu I'm Just Ken. Oto fragmenty wykonu a cappella.

0: bo jestem Ken.
1: Tak właśnie Max wyśpiewał sobie zwycięstwo, ale wy również, tak jak Max, możecie zdobyć voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hasztagi. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A wracając do naszej listy przebojów muzyki filmowej przed kolejnym niedzielnym notowaniem, miejsce 6 po notowaniu ostatnim zajmuje temat z filmu Jak wytresować smoka, temat Johna Powella zatytułowany Test Driving Toothless.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: wieczorne, wtorkowe RMF Classic i filmowa muzyka Daria Marianelliego to muzyka z ekranizacji powieści Jane Eyre.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Przed kolejnym niedzielnym notowaniem warto przyjrzeć się nowościom, które i w top 20, i w naszej listowej poczekalni. W poczekalni m.in. historia o świecie, w którym wirus zdziesiątkował ludzkość. Niestety ocalałych terroryzują tak zwani żniwiarze, wędrujące grupy szabrowników. Hig, pilot, który przeżył epidemię, zamieszkuje opuszczone lotnisko wraz ze swoim psem. W złapanej przypadkowo radiowej transmisji słyszy ludzki głos, co budzi w nim nadzieję, że może gdzieś jeszcze jest jakieś życie. Hig w towarzystwie swego czworonożnego przyjaciela uruchamia starą Cessnę i rusza w nieznane. Bohaterowie filmu Gwiazdozbiór Psa już lecą przy muzyce Harego Gregsona Williamsa. Temat Hig's First Flight, miejsce 24 zajmuje teraz w poczekalni. Głosy i na tę produkcję, i na tę muzykę oddajecie, przypominam, na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic. Fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.

0: Życie w Technicolorze i formacja Wetteben String Quartet w wieczornym RMF Classic. Kończymy wtorkową rozgrzewkę przed kolejnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Warto dodać, że prócz filmowych przebojów, przeboje z gier także tutaj mamy i prezentujemy. Death Stranding 2 on the Beach to jest kontynuacja cenionej gry Hideo Kojimy. Mamy tutaj kolejną misję Sama Bridges, który wyrusza poza granice znanych sobie terenów, żeby połączyć ze sobą napotkanych ludzi i ocalić nasz gatunek przed ostateczną zagładą. Gra ta pełna jest filmowych sekwencji. Nic dziwnego, że powstała do niej muzyka z naprawdę dużym rozmachem. Kreowana za tą muzyką stoi Woodkid, czyli Joan Lemoine, francuski wokalista, kompozytor, reżyser teledysków i grafik.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Temat autorstwa Woodkida z gry Death Stranding 2 on the Beach na 47. miejscu znajduje się w naszej listowej poczekalni i na tę muzykę możecie głosować na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej, najbliższe 560 już notowanie listy w niedzielę o godzinie 18.00.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Wieczorne wtorkowe RMF Classic, Marsz Księcia Danii, kompozycja Jeremiasza Clarka. To już jutro premiera nowej kinowej wersji lalki Bolesława Prusa. Specjalną premierę filmu Macieja Kawalskiego przygotowuje Łódzkie Narodowe Centrum Kultury Filmowej. O 19:00 jutro tam właśnie emisja lalki w trzech kinowych salach jednocześnie, a godzinę wcześniej w foyer spotkanie z twórcami filmu. Martyna Gajewska, programerka wydarzeń w NCKF, opowie nam teraz, jakie to jutro czekają nas tam atrakcje.
1: Będzie to udział przede wszystkim Kamili Urzędowskiej, czyli filmowej Izabeli Łęckiej, ale na scenie będą towarzyszyć jej również Radosław Drabik, producent, oraz kostiumografowie Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński. Także tutaj staramy się też jako Narodowe Centrum Kultury Filmowej postawić pewien nacisk, czy też zwrócić uwagę łódzkiej publiczności, łódzkiej nie tylko, na właśnie świat filmowego kostiumu. Premiera lalki będzie również premierą całego wydarzenia, które nosi nazwę Fashion Frame. Jest to właśnie sezon kostiumu filmowego. W kolejnych miesiącach, tak naprawdę do 12 grudnia, będziemy organizować regularnie liczne spotkania ze znanymi, uznanymi kostiumografkami, między innymi Małgorzatą Turżańską, czyli autorką kostiumów do oscarowego Hamneta, Małgorzatą Fudalą, czy też tutaj w ramach Female Landscape, takiego połączenia różnych nazwisk i właśnie spotkania się z kostiumografkami, aby o kobiecym szczególnie kostiumie i kobiecej pracy porozmawiać. Także to również będzie pewne otwarcie i myślę, że bardzo atrakcyjne.
0: A to przypomnijmy z okazji jutrzejszej premiery nowej kinowej wersji lalki. Ten specjalny wieczór jutro w Łodzi, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W tej nowej kinowej lalce Tomasza Łęckiego, jak zapewne wiecie, gra Andrzej Seweryn, który u nas w RMF Classic fragmenty lalki Prusa czyta. Fragment kolejny w wykonaniu pana Andrzeja za chwil parę o 20:30. Na razie w duecie Jennifer Warnes i Joe Cocker.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
0: Reklama.
2: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
0: Po reklamie.
1: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

0: La Campanella Franciszka Lista Lang-Lang przy fortepianie. Zgodnie z obietnicą do perły polskiej literatury końca XIX wieku. Teraz wracamy na zegarach RMF Classic 20:30.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Niechże się pani uspokoi, łagodnie reflektował baronową Maruszewicz. Idź pani już, idź! Odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon I i patrząc na mnie rzekła: to pan jest plenipotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego, czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 700 rubli bardzo regularnie, albo pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Spytałem. Tak, panie, potwierdziła baronowa kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę. Ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, czym jest wdową, czy rozwódką, ani z czego utrzymuje się. Ta pani bałamuci mężów żonom cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność! Mówiła łkając. Być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam od podwórza. Chcą mnie wypędzić, stąd wszystkim zawadzam. A przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. W rezultacie, chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Żądam usunięcia tych studentów, którzy mieszkają nade mną, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Znowu zaczęła tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może... Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz panie, zawołała, jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta Stawska. Niech lokal po niej stoi pustką, będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem ozięble. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi. A więc tak, szepnęła. Więc już i pan, i ten Wokulski związaliście się z nią. Zaczekam tedy na sprawiedliwość boską. Wyszliśmy niezatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? Zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to piękne i pracuje na cały dom, bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Pójdziemy do tych pań, rzekłem.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

jak te nuty nie mogą mylić, to oczywiście Biały Delfin, francuska filmowa produkcja, animacja z początku lat 70. W naszej polskiej telewizji debiutowała dopiero w roku 82. W ramach teleferii Wieczorynek oglądały to dzieciaki i nie tylko. Wszystkim, pamiętam, podobał się ten główny muzyczny temat. Delfina Uma umuzyczniali znani panowie dwaj, Władimir Kosma i Michel Legrand, ale to muzyka właśnie tego drugiego pana szczególnie się spodobała także w Polsce. Ten uroczy temat to ode mnie na do usłyszenia był. Spokojnego wieczoru wszystkim życzę. Dariusz Stańczuk, dziękuję. Spokojnego wieczoru i muzycznie udanego wieczoru z naszą najpiękniejszą muzyką filmową i nie tylko. No właśnie. Johann Peter Salomon już teraz, jego romans na skrzypce i smyczki w D-dur. Daniel Hope, skrzypek tutaj w roli głównej.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka.
1: Piwo mieć odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: innego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: RMF Classic. Uwertura do twojego dnia.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że we wrześniu 1190 roku godność kardynalską otrzymał Lotario Hrabia de Seni. To jeden z najwybitniejszych hierarchów kościoła w swoich czasach. Nieprzypadkowo to on 8 lat później zasiadł na tronie papieskim jako Innocenty III. Doskonale wykształcony na uniwersytetach w Bolonii i Paryżu, stał się najwybitniejszym głosicielem uniwersalizmu papieskiego. Miał wizję zjednoczonej wokół autorytetu papieża całej chrześcijańskiej Europy. Chciał, aby w ręku papieża była władza duchowa, której prymat zostanie powszechnie uznany przez świeckich władców całego kontynentu. Opisywał to tak. Bóg, stwórca świata, umieścił na niebie dwie gwiazdy dla oświetlenia go. Słońce za dnia i księżyc w nocy. Podobnie na firmamencie Kościoła Powszechnego umieścił dwa najwyższe autorytety. Papiestwo, które włada nad duszami, i monarchię, która włada nad ciałami, ale pierwsza jest wyższa niż druga. Jak księżyc otrzymuje swe światło od słońca, podobnie władza cesarska otrzymuje cały swój splendor i prestiż od władzy papieskiej. To nie były tylko słowa. Papież aktywnie potrafił włączyć się w uporządkowanie spraw Italii, między innymi skutecznie przepędzając stamtąd niemieckich cesarskich urzędników i książąt znienawidzonych przez ludność. Prostym nakazem wymusił też rozejm w wojnie między królem Francji a władcą Anglii. Jego prestiż uznawali także inni monarchowie. Szczytem potęgi papieża Innocentego III było zwołanie IV Soboru Laterańskiego w 1215 roku, który zgromadził reprezentantów rzeczywiście całej chrześcijańskiej Europy. Niestety, rychła śmierć przerwała jego pracę nad budową nowego chrześcijańskiego porządku na kontynencie. No na to już nic poradzić nie mógł.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Smoków walczą na postapokaliptycznych pustkowiach i zaglądają do przeklętych nadmorskich miasteczek. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska prezentują
2: Uniwersum RMF Classic,
1: czyli przegląd największych serialowych hitów i niszowych produkcji, na które warto zwrócić uwagę. Do usłyszenia już w sobotę po 13:00.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Spotykając się z Państwem w ramach moich malutkich referacików na temat pionierów motoryzacji, dziś chciałem wymienić nazwę, która każdemu miłośnikowi motoryzacji jest znana. Mianowicie nazwa jest diesel. Wszyscy wiemy, co to jest diesel, ale kto to był diesel, no to może warto dowiedzieć się. Rudolf Christian Karl Diesel był człowiekiem, który 28 lutego 1892 roku uzyskał patent na silnik wysokoprężny, czyli to, co obecnie nazywamy silnikami diesla. Karl Diesel był Niemcem, tam przede wszystkim się urodził i żył, ale wędrując troszkę po Europie, zawędrował do Paryża i tam pracował w wytwórni sztucznego lodu. Ten sztuczny lód uzyskiwano właśnie za pomocą bardzo wysokich ciśnień, no i wobec tego właśnie pomysł na to, że ogromne ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego może spowodować samozapłon, a potem może napędzać ten silnik. Było to jego odkrycie. Początkowo silniki diesla były wyłącznie duże. Były produkowane wyłącznie do statków, do okrętów. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że mogłyby być do samochodu. Natomiast w 1892 roku wymyślił i rozpracował mały silnik do samochodu, w szczególności przede wszystkim samochodów ciężarowych. No i właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karl Diesel również pracował na użytek militaryzmu niemieckiego. Przed I wojną światową Niemcy zbroili się. Wobec tego Brytyjczycy w szczególności bardzo źle patrzyli na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego niemieckiego, który miał mieć zastosowania wojskowe. No i wobec tego Diesel był jak gdyby na czarnej liście. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wywiad brytyjski pomógł mu w tym, czy nie, ale w nocy z 29 na 30 września 1913 roku, a więc przed rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, Diesel wypadł ze statku, którym płynął właśnie z Anglii do Niemiec. Czy rzeczywiście sam wypadł z tego statku, czy temu pomogli w tym, nie wiadomo. Zwłoki zostały odnalezione przez rybaków, ale pozostawione w morzu. Wobec tego Diesel nawet nie ma swojego grobu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Skoro tutaj jednak dzisiaj Mira przyszła, ostatnie wydarzenia musiały nią wstrząsnąć. Nie powiedziała słowa o oddychaniu, nie zawiesiła Lenie na szyi żadnego czarodziejskiego kamienia, ani nie wręczyła zaproszenia na Bali czy inny Zanzibar, żeby tańczyła z obcymi ludźmi wokół ogniska w celu odpędzenia złych duchów. Po prostu siedziała przy stole, popijała wino naturalne, które przyniosła ze sobą i co jakiś czas zerkała na Kaję, krytycznie oceniając jej figurę, maniery i osobowość. Kobiety nigdy wcześniej nie rozmawiały. Nie żeby się unikały, bo nawet na ślubie Marka i Kasi siedziały niedaleko siebie, ale Mira nie uważała młodej żony Roberta za partnerkę do konwersacji. Dziś też potraktowała Kaję niczym służącą. Ku zdziwieniu wszystkich ta się nie obraziła i cały czas nadskakiwała Mirze. Lena w innych okolicznościach wyciągnęłaby braci na taras, żeby zapalić i pokpić, że ta strategia może przynieść efekt. Matka miała słabość do klakierów i odkąd odeszła z domu, otaczała się wyłącznie ludźmi, którzy ją wielbili. Ale dziś nawet Robert Filewicz był zachowaniem nowej małżonki szczerze wzruszony. Co tak naprawdę stało się w Czerlące? Harmider i przekrzykiwania przeciął głos Leny. W pierwszej chwili nie wszyscy ją dosłyszeli, więc powtórzyła głośniej. Ujawniono ostatecznie, kto to zrobił? O czym ty mówisz? Zainteresowała się Mira, a potem jakby wywołana do tablicy zmrużyła oczy i wyszeptała. Pięknie ci w tych włosach. Musisz częściej je zakładać. Lena tylko ze względu na mamę założyła perukę. Nie lubiła jej nosić, a w lecie było jej po prostu za gorąco. Dlatego dziś wybrała najkrótsze włosy ze wszystkich. Czarną, geometryczną fryzurę w stylu lat 20. Długa, równo przycięta nad brwiami grzywka sprawiała, że wyglądała młodziej i nieco azjatycko. Tato, mówię do ciebie. Lena udała, że nie słyszy słów Miry, bo jej zdaniem była to wyłącznie nieudolna próba powstrzymania jej przed rozmową, której nikt nigdy w tym domu nie podjął. Mama znała córkę na wylot i cokolwiek by o niej mówić, miała szósty zmysł. Od początku kolacji czuła, że córka jest nabuzowana.
2: Nie słyszałem się, Lom. Możesz powtórzyć?
1: Ojciec uciszył siedzących koło niego wnuków gestem.
2: O czym rozmawiacie?
1: Chciałabym wiedzieć, jak skończyło się śledztwo w sprawie rozpruwacza z Czerlonki. Chodzi mi o zabójstwo Ingi Fal. Przy stole natychmiast zapadła głucha cisza. Słychać było tylko przełykanie śliny i szuranie nogami. Nagle jedna z bratowych wstała i rzuciła serwetkę na stół. Chodźcie, dzieciaki, włączę wam bajkę, powiedziała słodkim głosem Kasia, żona Marka, a zgraja maluchów pobiegła za nią z talerzami ciastek w dłoniach. Chwilę potem stół opuściły kolejne dwie bratowe i Dawid, najmłodszy z braci Leny, który był zbyt mały, żeby pamiętać tragiczny wyjazd Filewiczów do dziadków na Podlasie. Miał wtedy 9 lat.
2: Uważasz, że to dobry moment na taką rozmowę?
1: Odezwał się Robert, kiedy przy stole zostali tylko najstarsi, Sebastian i Marek, oraz oczywiście Lena, Mira i Kaja. Ta ostatnia wahała się kilka sekund, ale rozumiejąc powagę sytuacji, zwyczajnie uciekła pod pretekstem zmywania. Opuściwszy salon, dokładnie zamknęła za sobą drzwi.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: bardzo.
1: Pozdrawiamy Warszawę, okolice całą.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.